0: Mello. Mello Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

Chciałem sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

jest Meloradio Kraków.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

Wpadnie noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Dzień dobry, co?

0: Ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.

Lidlie. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Dzisiaj 13 dzielnica, a kiedyś odrębne, prężnie rozwijające się wieloetniczne i wielokulturowe miasto. Podgórze, bo o nim mowa, ma swoje wyjątkowe muzeum.
2: Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność.
1: O tym za chwilę, a my zostajemy w Podgórzu, bo teraz opowiem wam o unikatowym miejscu, jakim jest tamtejszy Fort Benedykt. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
3: Wędrówki po Krakowie.
4: To miejsce wyjątkowe, trochę prywatne, bo bez tego fortu nie byłoby naszego stowarzyszenia. Zarejestrowaliśmy działalność formalnie, żeby go bronić przed agresywnymi pomysłami. Paweł Kubiszta, Stowarzyszenie Podgórze.pl. Nadbudowy, budowy trzypoziomowych parkingu, budowy betonowej wieży, którą by ludzie z tych podziemnych parkingów wyjeżdżali na dach fortu, który by się stał tak naprawdę podmurówką, a tam by powstała sala koncertowa na 700 miejsc, która by po prostu totalnie ten fort przygniotła, zmieniła i sprawiłaby, że wzgórze Lasoty, miejsce wyjątkowe na mapie Podgórza, na mapie Krakowa, po prostu stałoby się jakimś komercyjnym lunaparkiem albo jeszcze czymś gorszym. Fort jest, tak jak pan słusznie powiedział, jednym z niewielu w centrum Podgórza. Przypomnijmy, że identyczny fort był na terenie telewizji Kraków, Fort Krzemionki. Również fort znajdował się obok kopca Kraka, obok kopca Krakusa, Fort Krakus, który został po wojnie wyburzony. Krzemionki poleciały wtedy, kiedy budowano telewizję Kraków. Natomiast Fort Święty Benedykt się ostał i te wszystkie pomysły, które przez ostatnie lata, właściwie od wojny, były na ten obiekt. Przez długi czas były tam mieszkania komunalne do lat 80. Takie czasy były, to były mieszkania komunalne. I ludzie chyba nawet nieźle to wspominają, że się mogli bawić w forcie i mieszkać tam. Natomiast potem trafił to fort w dzierżawę stowarzyszenia, które właśnie miało te wszystkie szalone pomysły, które się udało powstrzymać. Potem miasto szukało najemców, nawet się pojawił taki, który chciał tam zrobić glamping, czyli taki ekskluzywny camping i wypasać owce. Na szczęście to się też nie wydarzyło. Fort pozostał w rękach miasta i teraz ostatnim pomysłem jest właśnie Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w zakresie nauk ścisłych, czyli matematyka i fizyka. W ostatnich latach został przeprowadzony remont elewacji. Na razie za 6 milionów złotych została odnowiona całkowicie elewacja zewnętrzna i wewnętrzna. Jest to 16-boczny obiekt, właściwie okrągły, z dziedzińcem w środku.
5: On też ma taki nietypowy dość charakter jak na krakowskie forty.
4: Tak, to jest właśnie wieża maksymiliańska, taki typ fortów budowanych w górach. No, Krzemionki są jakimś wzniesieniem. Dokładnie identyczną kopią tego fortu był właśnie fort Krzemionki, który stał na miejscu telewizji, z którego tak naprawdę nic nie zostało. Podobne forty możemy znaleźć w Lwowie, w Weronie, właśnie tego typu okrągłe obiekty. Ten pochodzi z połowy XIX wieku, był naprawdę dobrze zachowany już właściwie po tym, jak się ludzie wyprowadzili, też z pieniędzy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wykonano tam sporo prac, zabezpieczając, robiąc nowy dach, no ale potrzebna była funkcja i ten brak funkcji powodował, że do końca te prace nie były przeprowadzane, no bo trzeba wiedzieć, co będzie w forcie.
5: Kraków ma szczęście w sumie do tych fortów, bo kilka z nich w całkiem niezłym stanie się zachowało.
4: No tak, no są przykłady świetnych rewitalizacji już w Krakowie, choćby Fort Borek, który co roku świętuje swoje urodziny, bo po prostu sprawdziła się ta funkcja jako centrum kultury. Kolejny fort Łapianka został zamieniony na Centrum Ruchu Harcerskiego. Też podobnież jako Oddział Muzeum Krakowa radzi sobie całkiem dobrze, więc forty można zagospodarować. To są kosztowne przedsięwzięcia, natomiast są tu unikalne przestrzenie, o które warto zadbać i którymi się warto potem chwalić.
1: Teraz coś dla miłośników książek i tych, którzy często odwiedzają Bibliotekę Kraków. Otóż czytelnia jakiś czas temu stworzyła mobilną aplikację. Wystarczy telefon, kilka kliknięć i zasoby biblioteczne nie będą miały już żadnych tajemnic.
6: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
7: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków.
8: Krzysztof Kwiecień, dział informatyzacji i cyfryzacji Biblioteki Kraków.
7: Biblioteka Kraków to jest 170 tysięcy czytelników w różnym wieku, ponieważ postęp technologiczny staje się coraz większy, coraz więcej osób też korzysta z urządzeń mobilnych, w tym aplikacji dostępnych w różnych historiach, więc także i my, Biblioteka Kraków, musi się w jakiś sposób dostosować do tego, czego przykładem wcześniej były choćby książkomaty, gdzie umożliwiamy czytelnikom korzystanie jakby poza ustawowym czasem pracy bibliotek dostęp do książek. Rewolucja dla nas to i myślę dla czytelników to właśnie aplikacja, którą można na urządzeniach mobilnych założyć, dzięki której ta oto karta biblioteczna, przed którą mam przed sobą, prawda, staje się, można powiedzieć, trochę zbędna w sensie trzymania jej ze sobą, noszenia, pamiętania o niej. Ponieważ po zapisaniu do biblioteki, wprowadzeniu też jakby w ten świat cyfrowy, jesteśmy w stanie dzięki telefonowi, w którym mamy te aplikacje, zrobić to samo, co do tej pory robiliśmy za pomocą karty, a nawet teraz osiągnąć więcej, niezależnie od czasu, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy. Proszę zobaczyć, mamy tu więcej możliwości. Wpisując tytuł, szybko uzyskujemy informacje, w ilu filiach, czy gdzie jest dostępna nasza książka, prawda? Mamy też informacje, w tym przypadku mam książkę Śladami Marka Chłaski i widać, że w wielu filiach ta książka jest dostępna, ale też mam zaznaczone od razu, w których filiach nie ma. To oznacza też dla czytelnika, że kiedy jest mocno zainteresowany danym tytułem, może po prostu sobie tę książkę zamówić i trafić do filii, gdzie ona jest dostępna, żeby ją po prostu odebrać, prawda? Kolejną rzeczą, którą jest mój regał, prawda? Czyli książki, które chcę przeczytać, które mogę wypożyczyć i też od razu widzę książkę, którą mam tutaj, prawda? I jest napisane, czy jest dostępna, czy nie jest dostępna, albo jeżeli nie jest dostępna, to po prostu wiemy, w którym momencie możemy się ponownie o nią starać.
8: Zbiory w naszym katalogu możemy przefiltrować po autorze, po gatunku, po odbiorcy, również po placówce, czyli po filii, gdzie możemy zdobyć dany tytuł. Wszystkie nasze wypożyczenia aktualne znajdziemy w zakładce Profil, w opcji Bieżące wypożyczenia. Tam możemy kontrolować książki, które mamy wypożyczone, możemy je też prolongować ich termin oraz możemy też sprawdzać stan naszych opłat za przetrzymanie książek.
7: Też zwrócę uwagę na to, co często, bo nie zawsze przecież nosimy takie informacje ze sobą, choć mamy na przykład w filiach zakładki, gdzie jest napisane są godziny pracy tych filii, tam dane adresowe, ale tu też mamy dzięki tej aplikacji dostęp i wyraźnie od razu jest napisane, prawda, gdzie są filie, jakie są ich godziny otwarcia, są informacje, czy są jakieś zmiany. Jest też taka możliwość, która tu daje nam dostępu do informacji na temat wydarzeń.
1: Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS.
3: Muzea w Krakowie.
1: Ukazuje fenomen Podgórza jako kiedyś odrębnego miasta, a dziś jednej z dzielnic Krakowa. Zlokalizowane w dawnym zajeździe Muzeum Podgórza to obowiązkowy punkt dla wszystkich zainteresowanych historią miasta i nie tylko.
2: Takie było nasze marzenie. Tak marzyliśmy o tym, żeby Muzeum Podgórza było miejscem, w którym opowiadamy nie tylko o historii tak zwanego Starego Podgórza. Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Tylko obejmujemy swoim zainteresowaniem cały prawy brzeg Wisły. Tak naprawdę wystawa tak zwana główna opowiada rzeczywiście o historii dawnego miasta Podgórza. Zaznaczamy jakimiś punktami to, że Podgórze później po połączeniu Krakowa i w pewnym momencie był to właściwie cały prawy brzeg Krakowa. Na wystawach czasowych staramy się rozwijać wątki dotyczące różnych innych obszarów dzisiejszej tej wielkiej prawobrzeżnej dzielnicy. Nie ma już jako takiej administracyjnej dzielnicy, ale jednak bardzo wiele innych dzielnic. Wola Duchacka, czasem Prokocim, czasem Bieżanów jeszcze utożsamiają się z Podgórzem. No i my wszystkich przygarniamy do serca. Bardzo nam od samego początku na tym zależało.
5: I wyraźnie Państwo też zaznaczają z jednej strony tę odrębność Podgórza jako kiedyś zupełnie osobnego, bogatego miasta z własną historią, własnymi zwyczajami i też tę jedność z Krakowem, bo Podgórze stało się no, pełnoprawną dzielnicą, częścią Krakowa. Szkoda, że nie ma dwójmiasta Kraków-Podgórze, tak jak Budapeszt.
2: Miasto Kraków-Podgórze. Nie wiemy, czy był tak taki pomysł, żeby kiedykolwiek istniała taka nazwa Kraków Podgórze, tak jak Bielsko-Biała czy Budapeszt, no, ale myślę, że Podgórze nie miała aż takich ambicji, choć jak wiemy, ten moment połączenia był bardzo kontrowersyjny, dyskutowany i nawet oprotestowany. Dzisiaj chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Jedyne zdjęcie, jakie zachowało się z połączenia Podgórza i Krakowa, znamy, żadnego więcej, to nas bardzo wiele razy zastanawiało, ale pewnie dlatego, że akurat na ten moment przypadła wojna i różne inne bardzo trudne historie. Muzeum Podgórza jest jedynym w Krakowie na pewno, być może jednym z pierwszych albo jedynym w Polsce muzeum, które powstało dzięki sile społeczności. Pierwsze muzeum, na którego powstanie nie miały wpływu żadne siły polityczne, tylko bardzo silny nacisk społeczny. Jeżeli mówimy o tej inności Podgórza, to właśnie w tym ona się przejawia. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali z mieszkańcami Podgórza w początkach XXI wieku, nie każdy by pamiętał, że Podgórze było kiedyś osobnym miastem. To się wyczuwało. Każdy, kto kiedykolwiek przyjechał choćby na chwilę do Krakowa i przekroczył ten prawy brzeg Wisły, zauważał, wyczuwał, że jest w jakimś innym fragmencie Krakowa.
5: I do dzisiaj to się zauważa.
2: Do dzisiaj tak jest. Dzisiaj już to wiemy. Dzisiaj wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność. A wtedy to było bardzo często przypadkowe i bardzo wielu Krakowian, którzy zamieszkali w Podgórzu po wojnie, bo jak wiemy, Podgórze zostało wyludnione, czuło tą inność. Ci, którzy byli ciekawi, dowiadywali się i wiedzieli, natomiast niewielu wiedziało, bo Podgórze było zaniedbaną, robotniczą dzielnicą Krakowa po wojnie. Bardzo długo taka opinia i taki obraz i właściwie stan faktyczny trwał mniej więcej do końcówki lat 90., do początku 2000 lat, czy do początku XXI wieku, kiedy to udało się, myślę, że głównie dzięki działaniu wtedy Stowarzyszenia Podgórze.pl, Domu Kultury Podgórza i Domu Historii Podgórza, może to nie zabrzmi zręcznie, ale edukować albo uczyć się wzajemnie z mieszkańcami Podgórza, w którym miejscu jesteśmy, co jest dla nas ważne, dowiedzieć się, że Podgórze miało swoją historię jeszcze przed 1939 rokiem, czyli to nie tylko getto KL Plaszow i historia Schindlera, ale to historia Podgórza, która sięga, no jakby nie patrzeć, czasów średniowiecza, kiedy to jeszcze było zaplecze przemysłowe miasta Kazimierza.
5: No i powiedziała pani, że Muzeum Podgórza powstało niejako z pracy i wysiłku ludzi, Stowarzyszenia Podgórze.pl między innymi, ale też i mieszkańców. No i trwała też batalia o to, żeby Muzeum Podgórza powstało.
2: Może nie batalia, a długi okres, niemal dekada przekonywania i władz miasta, i trochę samych siebie, i wszystkich dookoła, że Podgórze jest warte opowiedzenia za pomocą muzeum, więc wiedzieliśmy, że na pewno ta historia to jest niekończąca się historia fragmentów, drobnych tych mikrohistorii, które składają się na naszą dużą historię. No ale mieliśmy też już wtedy czym opowiadać. Dom Historii Podgórza wtedy już zgromadził niewielką, ale taką znaczącą kolekcję, która weszła w kolekcję Muzeum Krakowa i jest częścią wystawy głównej. I w momencie, kiedy dyrektor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, a wtedy jeszcze Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w pewnym momencie powiedział, że Podgórzanie dojrzeli do tego, żeby mieć własne muzeum, no to właśnie to muzeum się stało. Ale my dojrzewaliśmy razem z tymi latami, dojrzewaliśmy z władzami miasta, z radnymi, których uczyliśmy, gdzie fort, gdzie kościółek świętego Benedykta, razem z władzami miasta, z urzędniczymi władzami miasta, kiedy to informowaliśmy, że należy zmienić drogowskaz pod tytułem Apteka pod Orłem z niebieskiego na taki, który informuje jednak o zabytku, a nie o aptece, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest Apteka pod Orłem i tak dalej, i tak dalej. Tych historii było mnóstwo. Też Lista Schindlera nabroiła bardzo wiele w tej historii, bo przez niemal 30 lat trochę się męczymy z tym, żeby odkręcać informacje o tym, że w Kamieniołomie Libana to nie był KL Plaszow, tylko tam był Baudins, a tylko odbywała się tam ta scenografia filmowa, która tam istnieje, świadczy o tym, że kręcony był tam film i że getto było jednak w Podgórzu, a nie na Kazimierzu i tak dalej, plus wiele legend i miejskich również i takich nieprawdziwości typu Józefstadt, żaden Józefstadt, to, że było to konkurencja dla Krakowa Podgórze, no pewnie trochę było, dzisiaj się trochę mniej upieramy na ten temat, ale mnóstwo jeszcze historii mamy do odkrycia. Staramy się na wystawach czasowych o tym opowiadać, podczas spacerów, podczas wykładów, podczas wszystkich tych aktywności, przede wszystkim w depozycie pamięci, kiedy to wszystkie te dziury w naszej opowieści, to czego nie wiemy, uzupełniają nam fantastyczni mieszkańcy, od których się naprawdę bardzo wiele uczymy.
1: Muzeum Podgórza znajdziecie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 1.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Jeżeli jesteście miłośnikami historii o nocnym życiu Krakowa, to z pewnością słyszeliście o Ermitażu. To klub, który powstał w miejscu dawnego kina Młoda Gwardia na terenie Wesołej. I to właśnie ten wątpliwej renomy przybytek związany jest ze zbrodnią, która mogła nigdy nie zostać wyjaśniona. A tak na marginesie, to z materiału, który już za chwilę wam zaprezentuję, dowiecie się też, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa Wesoła. Posłuchajcie.
3: Kryminalny Kraków.
9: Wtedy być w Ermitażu to było coś. Rzeczywiście to był taki lokal, gdzie ludzie lubili przychodzić, lubili się pokazać.
10: Dariusz Nowak, były policjant.
9: I była, powiedzmy, jak na innego rodzaju speluny, czy takie sale, powiedzmy, mało towarzyskie, no to był lokal na wysokim poziomie. No dzisiaj, jak widzimy z tego, bo przecież to jest też tutaj niedaleko od nas, to jest pustostan i rudera, więc no czasy świetności ma już dawno za sobą.
5: Przypomnę tylko, że okolice Dworca Głównego w Krakowie.
9: Więc wie pan, dokładnie to też chciałem powiedzieć, ale też przecież jak popatrzymy, to był cały ciąg taki, bo niedaleko był browar, restauracja, a na końcu tego wszystkiego, ponieważ tam działy się cuda, dosłownie w przenośni, jest Biały Domek. No nikt też w Krakowie nie mówi, że to jest drugi komisariat policji, tylko wszyscy wiemy i mówimy Biały Domek i wiemy, że chodzi o policję, ale przecież i dużo mówimy o osiedlu Wesoła, no skąd nazwa Wesoła? Wesoła, bo wszystko tam było wesołe. To dla mnie oczywiście to się inaczej nazywało, na przykład lupanary, domy wesołe, no ale wiemy, jaka jest taka nazwa, której raczej w radiu nie powiemy. No co do tego, to były generalnie domy uciech, zlokalizowane blisko krakowskiego rynku, więc możemy powiedzieć, że to całe osiedle było osiedle wesołe, zresztą nazwa została do tej pory. Wśród nich właśnie świetnie się wtopił Ermitaż. To taka historia dosyć stara, z 1998 roku, trzy panie pojechały, koleżanki z pracy, no panie już, że tak powiem, po przejściach, bo i po rozwodach, panie w wieku takich, powiedzmy, 40 paru lat, no postanowiły wybrać się do tego właśnie Ermitażu, żeby się trochę zabawić. Usiadły przy stoliku, no i w którymś momencie, w czasie tego wieczoru, podszedł do tego stolika przystojny chłopak, on miał 24 lata, Marian. No, zrobił wrażenie szczególnie na pani Teresie, ona była nim oczarowana. No i tak się zaczęło, tańczyli całą noc, rozmawiali. Pan Marian mówił, że jest malarzem, nie dodał tylko, że nie jest malarzem, artystą, a po prostu malował pokoje. No ale to już był taki szczegół, który dopiero później pojawił się już w śledztwie. Pani Teresa zabrała pana Mariana do mieszkania. No i wydawało się, że to będzie taka raczej romantyczna przygoda, natomiast następnego dnia nie pojawiła się już w pracy. Koleżanki oczywiście zastanawiały się, co się stało. Wezwały policję, policja weszła do mieszkania. No, Teresa już nie żyła, leżała na wersalce, ale była ubrana tak jak poprzedniego wieczoru, czyli tak jakby przyszła, nie rozebrała się, położyła się po prostu na łóżku, no i zmarła. Nie było śladów ani włamania, bo drzwi do mieszkania były zamknięte, ani przeszukania, ani plądrowania tych gdzieś szafek czy pomieszczeń. To był rok 98. No i myślę, że policja wtedy, prokuratura, bardziej była zajęta walką z mafiami, bo tak rzeczywiście było. To było główne zadanie, bo wtedy był Pruszków, Wołomin, no w Krakowie też mieliśmy Pyzę, Marchewę, no mnóstwo tych gangów było wkoło, więc nikt, powiedzmy, tak do końca mówiąc szczerze, nie przejmował się tego rodzaju rzeczami, jak wszystko wskazywało na to, że pani po prostu pomimo 47 lat, ale zmarła. Mówię to dlatego, że nie było sekcji zwłok, więc parę dni później pani Teresa została pochowana na cmentarzu, były koleżanki, no tak jak to tradycyjny pogrzeb. Natomiast Marian, on był z Podkarpacia, wrócił do siebie, Tam kolegom pokazał, że ma jakieś pierścionki, ma obrączkę, ma łańcuszek. Powiedział, że 2 lata wcześniej zmarła mu żona, co oczywiście nie było prawdą. Sprzedał te rzeczy w Lombardzie w Przemyślu. No, ale dokładnie 10 dni później, to pamiętam, bo to był wrzesień 98 roku, chyba 27 września przyszedł na komisariat właśnie tam w Przemyślu i powiedział, że w Krakowie zabił panią, że ma wyrzuty sumienia, że zabił panią, nie może sobie z tym wszystkim poradzić, no i dlatego się zgłasza. A policjanci w Przemyślu sprawdzili, żadnego zabójstwa w Krakowie nie było. No albo facet fantazjuje, albo no, próbuje, były takie metody, że ktoś próbował dostać się do więzienia po to, żeby zatuszować jakieś inne poważniejsze przestępstwo. No różnie to można było wziąć pod uwagę, ale wezwali kolegów z Krakowa, ponieważ on nawet na dobrą sprawę nie wiedział, gdzie był. A pani mieszkała na osiedlu na Wzgórzach, czyli ostatnie osiedle w Krakowie praktycznie w hucie. No i przyjechał po jakichś tam kilku próbach, znalazł rzeczywiście to mieszkanie. To było mieszkanie właśnie Teresy. Teresy, która została pochowana parę dni wcześniej. No i z jednej strony tak, on się upierał, że panią Teresę zabił, że ją udusił.
5: Sekcji nie było.
9: Sekcji nie było. Prokurator mówi, no ale to był zgon naturalny. No, nie było innego wyjścia. Trzeba było panią Teresę z powrotem, a w zasadzie jej zwłoki wyciągnąć z grobu. Tak się rzeczywiście stało. Zrobiono sekcję zwłok. No i okazało się, że faktycznie Teresa została uduszona. No, wyglądało to w ten sposób, że Marian był, powiedzmy, takim uroczym człowiekiem na zewnątrz. On lubił też szczególnie, no, takie starsze panie, od ciebie to sporo starsze, potrafił z nimi rozmawiać.
5: Taki żigolak.
9: Taki trochę taki żigolo, tak. Ale jak przyszło co do czego, już byli sam na sam, takie tet-a-tet, no to wtedy on nie bardzo mógł się zdecydować, ona go nazwała gówniarzem, wpadł w szał, no i ją po prostu udusił. Tak wyszła ta sprawa, no nikt by nie wiedział, że pani Teresa została zamordowana, gdyby nie te jego wyrzuty sumienia. Też powiedziałbym z punktu widzenia tego, co zrobił, wyrok trochę kuriozalny.
5: Właśnie o to chciałem zapytać, jaka kara spotkała?
9: No powiedziałbym niewielka, dlatego że w pierwszej instancji dostał 10 lat, a sąd apelacyjny obniżył mu karę do 6 lat.
5: A wiadomo, czy miał jeszcze jakieś inne ofiary na swoim koncie?
9: Raczej nie. Przynajmniej nic innego nie wyszło. No wie pan, sądzę, że jeżeli on miał takie wyrzuty sumienia po tym zabójstwie, no to raczej już chyba nikogo wcześniej nie zabił. No, wygląda na to, że ten jego żal był szczery i sąd go wziął pod uwagę, dając mu taką w sumie niewielką karę.
1: Ermitaż spłonął w 2023 roku, a Marian K. odsiedział cały wyrok. A my zmieniamy temat. Jeśli tak jak ja macie awersję do piłki nożnej, a może szerzej do dyscyplin kolektywnych, a chcielibyście rozpocząć swoją przygodę ze sportem, to nic nie stoi na przeszkodzie. W Krakowie możecie pływać na kajakach, żeglować, a nawet strzelać. Opowiada mi o tym Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
11: Audycja sportowa w Krakowie.
12: Zbudowaliśmy podziemiu tak naprawdę hali sportowej w takiej przestrzeni, która była mocno
1: zdegradowana,
12: zapleczowa, tak abym powiedział, zbudować tor do strzelectwa, który składa się, o ile dobrze pamiętam, z 8 torów. To jest kolejny taki przykład, gdzie z jednej strony członkowie sekcji zyskali bardzo dobre warunki do treningu u siebie na miejscu, ale też tam można przyjść jako mieszkaniec Krakowa, oczywiście w tych godzinach, gdzie ta strzelnica jest dostępna, i korzystać z tej strzelnicy rekreacyjnie. Więc to jest kolejny taki obiekt, gdzie łączy i ten sport zawodowy i dążenie do osiągania sukcesów, ale też jest dostępny dla mieszkańców i też laik może spróbować swoich sił. Spróbowałem, super sprawa.
1: Świetna zabawa, prawda?
12: Świetna zabawa, można się wkręcić, można się wciągnąć. Oczywiście nie wszystko jest dla wszystkich. Niektórzy w tarczę nie trafią, chociażby próbowali wiele razy i nie są stworzeni do tego sportu, natomiast można przyjść, można spróbować, można tego bakcyla złapać.
1: Ja pamiętam kiedyś chyba kilkanaście było strzelnic w Krakowie. One poznikały. Absolutnie.
12: No tutaj problem jest taki, że jeżeli mówimy o strzelnicach całosezonowych, zamkniętych, no to jest to dosyć duża inwestycja. Jednocześnie sport w pewnym sensie, który nie dotyczy wielu, nie jest sportem powszechnym, więc tu zawsze pierwszeństwo będą miały te obiekty takiej użyteczności szerszej, jak baseny, jak hale sportowe, natomiast fajnie, że ta jedna strzelnica powstała, gdzieś tam w pewnym momencie też była tworzona w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie taka koncepcja strzelnicy miejskiej jako szerszego, większego obiektu. Na razie ta inwestycja nie jest realizowana, natomiast może z czasem w Krakowie doczekamy się także kolejnych inwestycji dotyczących strzelectwa.
1: W takim razie Plusk idziemy do... na wodę idziemy. Tutaj Kraków może poszczycić się też sporymi tradycjami. Myśląc woda, mówimy kajakarstwo na Kolnej. Tam mamy naprawdę super obiekt.
12: Tak naprawdę moglibyśmy od Tyńca spłynąć Wisłą przez Kraków.
1: To
12: i
1: prawda,
12: mówić
1: bo
12: o...
1: jeszcze mamy przecież Zwierzyniecki chyba KS
12: no i
1: po
12: tak
1: drodze.
12: Po
1: tak.
12: kolei mówić o różnych formach korzystania z dostępności.
1: No to płyńmy od no to... Tyńca, słuchaj, do Nowej Huty albo prawie że do Niepołomic, bo do Mogiły.
12: Tak, to płyniemy, zaczynamy Kolną, Osir Kolna, klub kajakarstwa, krakowski klub kajakowy i tor kajakarstwa górskiego. Tor, który gościł już w zasadzie wszystkie imprezy poza imprezą Mistrzostw Świata. Tor, który też przeszedł modernizację z okazji organizacji Igrzysk Europejskich. No i tamto kajakarstwo górskie, które jest uprawiane i które może jest taką dyscypliną nie dla każdego, bo tu pewny poziom odwagi, chęci do podnoszenia swojej adrenaliny, ale też umiejętności trzeba mieć. Nie każdy może wejść na ten tor i po prostu sobie pływać. Natomiast jest możliwość, to kajakarstwo górskie funkcjonuje i funkcjonuje też na Kolnej klub, który pielęgnuje i rozwija te umiejętności. Natomiast troszkę dalej ulica Księcia Józefa, Zwierzyniec i mamy Nadwiślan Kraków.
1: No właśnie, ja się tutaj pomyliłem, bo kolejowy.
12: Kolejowy?
1: Kolejowy, no właśnie. Ja chyba mówiłem Nadwiślan, a to nie jest
12: dokładnie
1: Nadwiślan, tak.
12: Kolejowy klub wodny 1929 w pierwszej kolejności, który zresztą 95-lecie swoje obchodził ostatnio. No i tam przystań przy Wiśle i znowu sekcja kajakowa, ale też możliwość rekreacyjnego wynajęcia kajaków i popływania takiego zupełnie rekreacyjnie. Tam też budowany przez Gminę Miejską Kraków pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej slip do wodowania małych jednostek. No i to takie kolejne miejsce, w którym możemy korzystać z uroków Wisły. Niewiele dalej Nadwiślan, o którym tak już wspominaliśmy. Tu z kolei ogromne tradycje wioślarskie. Tuż obok zresztą przystań AZS-AWF Kraków.
1: Tak.
12: Jak już bądźmy tacy precyzyjni. No i dalej z tą Wisłą spływają w kierunku Nowej Huty przystań w Nowej Hucie.
1: Mogile przy moście Wandy, przy ogródkach tak działkowych. Fajna sprawa. Tam możemy sobie popływać, no między innymi na optymistach. Optymisty to jest taki pierwszy krok do żeglarstwa bardziej wyczynowego. To jest niesamowity widok. Jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek jechał w miesiącach letnich albo wiosennych mostem Wandy i obrócił się w lewo albo w prawo, w zależności skąd jechaliśmy, czy od Płaszowa, czy od Nowej Huty. Dziesiątki małych takich łupinek z żagielkami i gdzieś tam te maluchy 8, 10, a nawet 12-letnie walczyły z wiatrem. Fajna rzecz, no ale Jacht Club Kraków to nie jedyne miejsce, gdzie możemy nauczyć się żeglarstwa sportowego, bo możemy też się z Wisły przerzucić na bagry. W sumie niedaleko, bo to w Płaszowie, tam mamy klub Horn i klub Lider. W zasadzie dwie przystanie na bagrach i tam to żeglarstwo naprawdę bardzo mocno i z sukcesami też, co ważne.
12: Tak, dokładnie. Z sukcesami, z mocnym takim naciskiem na szkolenie dzieciaków, na szkolenie młodzieży.
1: Ale można zrobić też patent żeglarski, jakby ktoś chciał.
12: Można, robiłem. Tak, no bagry też miejsce, które zdecydowanie można polecić zarówno pod kątem żeglarstwa, no ale tam też rekreacyjnie, kajaki, supy. Także ta możliwość uprawiania sportów wodnych w Krakowie też jest spora i jest taki duży rozstrzał różnorodności, no tak jak mówiliśmy, od kajakarstwa górskiego przez kajakarstwo klasyczne po wioślarstwo czy żeglarstwo. Myślę, że tu akurat w tej materii całkiem dobrze.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku uczelnia przygotowała aż 13 nowych kierunków odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Tym samym w ofercie pojawiły się m.in. Media Studies i komunikowanie multimodalne, humanistyka cyfrowa oraz nowe studia matematyczno-informatyczne Mathematics and Computer Science, skierowane do najzdolniejszych kandydatów. Od tego roku zmieniają się też zasady przyjęć na medycynę, z korzyścią dla aplikujących. Mówią w kolejności pojawienia się na antenie rektor UJ profesor Piotr Jedynak oraz kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
11: Edukacja w Krakowie.
14: Szanowni Państwo, rzeczywiście na kierunek lekarski będzie zmiana zasad rekrutacji. Do tej pory Uniwersytet Jagielloński, podobnie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, brał pod uwagę 3 rozszerzenia na maturze, podczas gdy większość uczelni medycznych 2. I my zapowiedzieliśmy z dużym wyprzedzeniem, a więc transparentnie, tak żeby się maturzyści zdążyli do tego dostosować, że 2 kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii. I teraz skąd ta zmiana? Obserwacja preferencji maturzystów pokazała, że wymagając 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, tracimy bardzo dużą liczbę kandydatów, którzy są świetni z biologii i chemii, ale na przykład trochę słabsi z matematyki. Konfrontując to, co jest potrzebne na tych studiach, doszli do wniosku koledzy z Wydziału Lekarskiego, że matematyka z tych 3 przedmiotów w najmniejszym stopniu. Że rzeczywiście biologia ma znaczenie kluczowe, chemia bardzo ważne i chyba to jest dobre rozwiązanie, bo pozwoli większej liczbie osób, które, wierzcie mi Państwo, bo akurat moja córka teraz zdawała maturę, te 3 rozszerzenia, zdanie tych 3 rozszerzeń to jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi. Wydaje się, że rzeczywiście te 2 przedmioty, docelowo biologia i chemia, naprawdę załatwią sprawę i chyba cała Polska będzie tak rekrutować na medycynę. To będzie porównywalne, będzie można elastycznie też te decyzje rekrutacyjne podejmować, rekrutując się na kilka uczelni. Wiecie Państwo doskonale, że pragnienie studiowania medycyny jest tak duże, że każdy jest skłonny wyjeżdżać w tej sprawie, bo rozmawialiśmy na konferencji, że ci, co studiują dziennikarstwo, rzadko kiedy pracują w zawodzie, no w medycynie jest akurat odwrotnie. Zdecydowana większość pracuje w zawodzie.
15: Panie rektorze, mamy do czynienia z kumulacją roczników. Maturę w tym roku pisało 1/3, 30%, nawet ponad więcej uczniów szkół średnich. Jak uniwersytet przygotowuje się na tą kumulację? Czy zwiększacie liczbę miejsc, czy raczej nie i będzie się trudniej dostać na studia?
14: Zwiększymy rzeczywiście na część kierunków, tam gdzie da się to zrobić i będą dobrzy kandydaci, bo nie możemy tego nie zrobić. Natomiast generalnie nasza obserwacja jest taka, że system edukacji w Polsce funduje corocznie zmienne warunki młodym ludziom, bo różnią się poziomem trudności egzaminy maturalne. Różnią się poprzez modyfikację startu edukacyjnego liczebności tych maturzystów. Niektórzy, którzy są zwolennikami radykalnego podejścia do metod statystycznych, sugerują, żeby docelowo rozważać skalę centylową jako sposób rekrutacji, bo proszę popatrzeć na progi rekrutacyjne na te kierunki najbardziej oblegane. Widać po tych progach różnice w poziomach maturalnych. A ponieważ można się rekrutować dzisiaj, można za rok, można za 2 lata, więc młodzi ludzie są w nierównej sytuacji rzeczywiście. No nie jest to nasza wina. W tym roku z jednej strony było dużo kandydatów czy maturzystów, ale podobno też poziom egzaminów maturalnych, szczególnie rozszerzeń z niektórych przedmiotów, był wyższy, więc prognozują specjaliści, że ostatecznie te 2 czynniki mogą się spotkać i wzajemnie skompensować. I pewnie będzie tak, że ostatecznie będą te limity czy te progi podobne jak w poprzednim roku, no ale to zobaczymy, jak sprawdzający już będą mieli tą pracę za sobą. Inna sprawa, proszę Państwa, jak już jestem teraz tutaj, czy rzeczywiście maturzyści muszą tak długo czekać na wyniki?
15: Ale liczba miejsc, panie rektorze, 9 tysięcy widzimy teraz na studiach stacjonarnych 1. stopnia. To jest ta sama liczba, co w ubiegłym roku? Czy
14: trochę większa, bo mamy te nowe kierunki, ale ponieważ mamy elastyczność, jeśli chodzi o ustalanie listy, proszę Państwa, tak naprawdę tylko na kierunki regulowane i to te płatne, na przykład na medycynę płatną, nie możemy przekroczyć liczby osób. Jeśli chodzi o limity tradycyjnej rekrutacji, mamy autonomię na szczęście i tą autonomią się posłużymy w tym roku. Ja chcę podkreślić, że możemy tę ofertę zmieniać i doskonalić tylko dzięki naszym pracownikom, którzy z jednej strony znają świetnie po kilka języków, z drugiej strony sami się zmieniają i rozwijają pod kątem potrzeb młodych ludzi. Efekt jest taki, że szereg tych programów studiów to nie są programy oferowane przez jeden wydział, czy tylko i wyłącznie przez uczelnię. To jest pewna nowość, bo zawsze byliśmy uniwersytetem wielodyscyplinowym, czyli mieliśmy tutaj i humanistów, i przedstawicieli nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, i nawet technicznych, ale to, w jakim stopniu dzisiaj współpracujemy nad tą ofertą, nigdy nie miało miejsca w Uniwersytecie Jagiellońskim. Myślę, że zyskaliśmy bardzo dużo dzięki sześciu latom realizacji programu Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej, gdzie zadeklarowaliśmy 6 lat temu, że będziemy pogłębiać interdyscyplinarność. To się stało nie tylko na gruncie badawczym, ale przede wszystkim na gruncie dydaktycznym.
15: Panie rektorze, zaciera się różnica między takim klasycznym podziałem na nauki humanistyczne i te ścisłe, związane z matematyką, z informatyką. Mówiąc wprost, potrzebujemy ludzi, którzy będą umieli pisać prompty?
14: No zdecydowanie tak. Przypominam, że bardzo część osób została pokrzywdzona informacją, że Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT do researchu przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Takie mamy czasy, że my postrzegamy te nowe narzędzia nie w kategoriach zagrożenia, które jakoś mamy i którego mamy jakoś unikać. Od razu mieliśmy takie podejście, że nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło. I słyszeliście Państwo już o pewnych eksperymentach dydaktycznych, na przykład na Wydziale Polonistyki z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji podczas egzaminu. To nie było właściwie zinterpretowane. Czasami to było pod kontrolą. Studenci wykorzystywali to poprawnie metodologicznie i nie pisali finalnie egzaminu z wykorzystaniem czata, tylko przygotowywali się wcześniej z tym narzędziem.
16: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. No to powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to to, że uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją. Także znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tę propozycję Wydziału Matematyki i Informatyki, to ona tak pojawiła się w naszej ofercie nie przez przypadek. Ona wynika bezpośrednio z pewnych doświadczeń samego Wydziału, który już od wielu lat prowadzi różnego rodzaju inicjatywy związane z przyciąganiem jak najzdolniejszej młodzieży na swoje studia. Tutaj pewne programy stypendialne, które już działają na Wydziale, pokazały, że jest takie spore grono młodych ludzi utalentowanych, które jest zainteresowane podejmowaniem studiów na naszym uniwersytecie. Do tej pory w ramach postępowań stypendialnych ci kandydaci byli przyjmowani na poszczególne inne kierunki, które były w ofercie Wydziału Matematyki. Natomiast no, jakby na drodze ewolucji w ciągu ostatnich kilku lat to zainteresowanie pokazało, że jest potrzeba stworzenia odrębnej przestrzeni dla tych młodych ludzi, w ramach której oni będą mogli realizować już te swoje tak naprawdę dość mocno rozwinięte ambicje w zakresie samokształcenia i rozwijania swoich pasji związanych czy to z matematyką, czy z informatyką. Także ten kierunek jest pewną odpowiedzią na zjawisko, które już było obserwowane, które generuje dla tych młodych ludzi dedykowaną, konkretną przestrzeń, dlatego między innymi w kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przychodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają. Na moją wiedzę tak uszyty program jest unikatem w ofercie w ogóle jakby ogólnopolskiej. Oczywiście ten program, tak jak wspomniałem przy okazji swojej prezentacji, jest przede wszystkim dedykowany dla kandydatów zagranicznych, co pokazuje kwestię, jak tam są limity wskazane na tym konkretnym kierunku. Natomiast mamy również bardzo uzdolnioną młodzież w kraju, która może podejmować jakby się wyzwań związanych z olimpiadami międzynarodowymi i dla takich osób również miejsce na tym kierunku jest przewidziany. Jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji, no to trzeba mieć świadomość, że ta rekrutacja wygląda bardzo różnie. Bardzo często na zachodnich uniwersytetach, w szczególności w krajach anglojęzycznych, rekrutacja jest prowadzona na drodze takiej bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, która jest z kandydatem prowadzona, bo tego typu inicjatywy i tego typu studia wymagają rzeczywiście szczególnego przygotowania do realizacji programu studiów. No i między innymi u nas jest tak samo, bo jakbyście Państwo spojrzeli w kryteria rekrutacji dla tego kierunku, to on, ten warunek formalny w postaci konieczności legitymowania się pewnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej ma, ale co do zasady rekrutacja w dużej mierze prowadzona jest w oparciu o ten bezpośredni kontakt z kandydatem, tak żeby wybrać rzeczywiście te osoby, które najlepiej rokują.
17: Spotkałem się jakiś czas temu z taką opinią, i to od informatyka, że trenowanie sztucznej inteligencji nie ruszy do przodu bez humanistów właśnie, bez polonistów, że trenowanie tych modeli językowych, pisanie promptów, to jest działka, z którą sami informatycy posiadający kompetencje zupełnie inne sobie nie poradzą. Czy te kierunki, które tutaj Pan prezentował, one odpowiadają w jakiś sposób na to zapotrzebowanie? To łączenie właśnie dziedziny humanistycznej, wiedzy o języku, ale jednocześnie też nowoczesnych technologii.
16: Dokładnie tak, jak sam Pan redaktor przed chwilą powiedział, modele językowe. To już jest ten pierwszy sygnał, który jakby pokazuje, że to nie jest tylko jakby język informatyki i to, co jest jakby w strukturze technicznej sztucznej inteligencji, to oczywiście jest w pełni zasługa osób, które się bezpośrednio zajmują programowaniem. No i bez nich nie powstałyby prawdopodobnie te narzędzia. Natomiast w miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, lingwistyczne czy ogólnie rzecz ujmując humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie, jak najlepiej, żeby były coraz bardziej precyzyjne, bo de facto takie powinno być dążenie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
17: Jest nadzieja dla humanistów.
16: Dokładnie tak. Ja uważam, że ogólnie zawsze była, że bez humanistyki byśmy nie wiem gdzie byli, jakby cywilizacyjnie. Natomiast rzeczywiście to przenikanie się coraz większe tych obszarów, które, no tak jak wspomniałem, jeszcze do niedawna były całkowicie odrębne, i to zarówno w świadomości, czy to z kandydata na studia, studenta, ale czasem i prowadzącego zajęcia. No teraz przestaje jakby funkcjonować i zaczynają się te nauki nam coraz bardziej przenikać i coraz na nowo zauważamy, że one są niejako od siebie zależne i powinny współpracować.
17: Odejmując te nowe kierunki, te 5 nowych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, biorąc pod uwagę te, które już istniały, porównajmy liczbę miejsc. Liczbę miejsc na tych kierunkach, które już były w tym roku z uwagi na tą kumulację, czy nie? Czy
16: to jest... Co do zasady nie. Jeśli byśmy odjęli te około 140 miejsc, które nam się wyłania na propozycjach studiów pierwszego stopnia, to ta liczba jest bardzo podobna, to oscylujemy w okolicach prawie tam 9 tysięcy miejsc, więc co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku, natomiast jesteśmy przygotowani na to, żeby ten potencjalnie większy rocznik zaopiekować, że tak powiem, naszymi miejscami. Wychodzimy z takiego założenia, że takie jakby odgórne systemowe zwiększenie limitu miejsc w całej ofercie nie jest działaniem pożądanym w kontekście tego, że przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie w momencie, kiedy już będziemy wiedzieć, jak się nam te statystyki rekrutacyjne układają. Mamy ku temu możliwości. Tak jak wspomniał pan rektor, kierunki regulowane są tu pewnym wyłączeniem, no bo tam jakby ministerstwa narzucają nam konkretne limity przyjęć. Natomiast w przypadku pozostałej oferty, w miarę możliwości organizacyjnych i dydaktycznych jednostki, rektor ma tę autonomię i ma te narzędzia formalnie umocowane w regulacjach naszych tutaj dotyczących rekrutacji, które pozwolą na potencjalne przyjęcie większej liczby kandydatów.
17: Ale podsumowując, stawiacie na jakość, ale będzie trudniej się dostać w tym roku.
16: Pewnie tak.
13: A tym tematem zajął się Przemek Taranek. Dziękuję. Od siebie dodam jeszcze, że równolegle z UJ rekrutację rozpoczęła AGH, która w tym roku przygotowała aż 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną aplikacją. Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: Filmowe lato wraca w wielkim stylu. Już 26 czerwca rusza jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania w kinie pod Baranami. W tym roku festiwal potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 3 września. Przez blisko 10 tygodni na widzów czekać będą najlepsze filmy ostatnich miesięcy i niezapomniane klasyki. A wszystko to pod hasłem Najlepsze lato ever.
11: Czas wolny w Krakowie.
18: Wojtek Kampa, Kino pod Baranami. Po raz 20 zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Jest to już totalnie nasza letnia tradycja, że w tym czasie, kiedy robi się ciepło i może tego czasu jest troszeczkę więcej, wracamy do najciekawszych tytułów ostatnich miesięcy, ostatnich lat, ale też do takich kultowych klasyków, które też często pokazujemy w ciągu roku, ale w trakcie wakacji jest to super moment, żeby je nadrobić, też za trochę bardziej przystępną cenę biletów. Więc tak, po raz kolejny zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Co roku jest to ponad 150 tytułów, które układamy w tematyczne tygodnie. W każdym tygodniu jest to około 20-25 tytułów na kilku seansach. Można przyjść, nadrobić, zbierać pieczątki i spędzić te wakacje naprawdę filmowo.
13: To już 20. edycja. Od 2 dekad krakowianie i nie tylko zwitają w waszych salach, aby właśnie powrócić do tych znanych filmów. Więc co szczególnego właśnie przygotowaliście w związku z tak pięknym jubileuszem?
18: W tym roku kinobranie odbywa się pod hasłem Najlepsze lato ever. Wymyśliliśmy je właśnie myśląc o tym, z czym nam się kinobranie kojarzy, czym dla nas ono jest, szczególnie po tylu latach, po tylu edycjach, które są już za nami. Każdy rok ma swoją taką właśnie myśl przewodnią. W poprzednich latach były to na przykład emocje, kolory, byliśmy w kosmosie, byliśmy w przeróżnych miejscach. Każdy ten rok to jest inny motyw przewodni i w tym roku, trochę celebrując tą historię i trochę właśnie świętując to, że każdy ten rok jest jakiś, stwierdziliśmy, że ten rok to właśnie będzie taki nasz najlepszy rok, to będzie nasze najlepsze lato ever i w tygodniach tematycznych pojawią się właśnie motywy z poprzednich lat, czyli znowu gdzieś tam będziemy w tym lecie emocji, lecie kolorów, będziemy jakby szukać inspiracji właśnie w tych poprzednich latach i w tych tygodniach tematycznych właśnie znajdą się filmy, które najbardziej nam się z tymi motywami kojarzą, więc po pierwsze w tym roku rekordowo długo będziemy to kinobranie świętować, będzie to aż 10 tygodni, od 26 czerwca do 3 września. Szukamy tych inspiracji w poprzednich latach, układamy je w te tygodnie tematyczne, ale w każdym tygodniu na pewno każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jest to bardziej taka wskazówka i to, czego w danym tygodniu można szukać.
13: Wspomniał pan, że szukacie inspiracji w poprzednich latach. Co miał pan tutaj na myśli?
18: Każdy ten tydzień, który zaprezentujemy w tym roku, właśnie chcemy, żeby był po pierwsze czymś, co jakby jasno narzuca jakieś skojarzenia, ale po drugie właśnie łączy się z tą historią festiwalu, czyli chcemy właśnie świętować te 20 lat, chcemy wyszukiwać to, co w tym kinie najciekawsze, ale też co narzuca nam pewne skojarzenia, czyli mieliśmy całą edycję poświęconą kolorom, no to w tym roku też poszukamy sobie filmów, które po prostu w jakiś sposób wyróżniają się swoim obrazem, zdjęciami, tym, co prezentują na ekranie poza treścią, tą formą. Będziemy patrzeć w kosmos. Mieliśmy wspaniały projekt Hail Mary na przykład w tym roku, którego akcja dzieje się właśnie praktycznie zupełnie poza kulą ziemską, więc na pewno w ten kosmos też zajrzymy. I tak, to są inspiracje, które zwykle co roku czerpiemy z tego, co w kinie najciekawsze, z tego, co się dzieje wokół nas. W tym roku tym, co wokół nas będzie najmocniejsze, to właśnie samo to kinobranie, czyli przede wszystkim lato, wspaniałe filmy, no i nie ukrywajmy, no klimatyzacja w sali kinowej w okresie letnim na pewno swoje też robi. I jest to zawsze program, który składa się z bardzo wielu czynników. Dużą reprezentację zawsze ma kino polskie. Zależy nam na tym, żeby to lato dawało okazję do nadrobienia tych tytułów, które w ciągu roku gdzieś tam mogły umknąć i które niekoniecznie zdążyliśmy obejrzeć. W ciągu roku dużo jest takich tytułów, które ze względu na ten napięty repertuar łatwo przegapić. Pojawiają się przez tydzień, czy przez dwa, czy nawet no po prostu na pojedyncze pokazy specjalne. Więc latem właśnie zależy nam na tym, żeby te powtórki sobie zrobić i móc obejrzeć te filmy tak jak te filmy powinno się oglądać, czyli na dużym kinowym ekranie. Będzie sporo kina polskiego, które też miało bardzo, bardzo fajny sezon za sobą. Na przykład wspaniały debiut Emi Buchwald, Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, który zebrał bardzo dużo ciepłych recenzji i ciepłych reakcji również od naszych widzów, na pewno w programie się pojawi. Więc tak, są to, no i też filmy, które już gdzieś tam lata temu swoją premierę miały, ale do których lubimy wracać i oglądać po raz pierwszy, czy po raz kolejny. No i tak samo, jak wiadomo, z klasykami, filmy, do których wracamy rokrocznie. Mówimy na przykład tu o Wielkim Pięknie Paolo Sorrentino, które zawsze jest niekwestionowanym hitem kinobrania i nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez tego filmu. Więc tak, będą pewne filmy, które wracają co roku, będą filmy, które łatwo można było przegapić, a na które na pewno warto zobaczyć i do których warto wrócić. Chcemy też pokazywać te filmy nowej publiczności. Mamy bardzo dużą reprezentację młodych widzów, którzy po prostu nie mieli okazji zobaczyć niektórych filmów na dużym ekranie. I tak na przykład rokrocznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu naszych młodych ambasadorów kina pod baranami, czyli krakowskich licealistów, którzy są z nami związani przez cały rok. Jest to grupa 20 kilku właśnie uczniów szkół ponadpodstawowych w Krakowie, którzy współtworzą z nami program nie tylko kinobrania, ale właściwie przez cały rok. Spotykają się również na spotkaniach młodych amatorów kina raz w miesiącu w soboty. I oni też poza tym, że chcą oglądać te nowe filmy, to bardzo często właśnie chcą oglądać też te stare. Te filmy, które wielu z nas mogło obejrzeć przy okazji premiery, no ci młodzi ludzie często po prostu nie mieli takiej okazji i chcą je oglądać. Co jest bardzo super. Nie mówimy tutaj tylko o kinie komercyjnym, ale też o filmach artystycznych, o takich filmach, które są powiedzmy trochę bardziej niszowe, więc chcemy właśnie też przy okazji tego kinobrania mieć możliwość pokazania właśnie tej nowej widowni filmów, które my bardzo dobrze znamy i które lubimy. Więc to jest też właśnie z jednej strony okazja do powtórki dla nas, ale też właśnie do tego, żeby te stare filmy i te filmy, które obiły się już dużym echem jakby w świecie filmowym i nie tylko, pokazać właśnie tym, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji.
19: Ciekawy wątek pan teraz poruszył, bo przecież równolegle jak będzie letnie tanie kinobranie, to trwa cały czas cykl filmy wszechczasów. To już naprawdę są takie kultowe filmy, które każdy mniejszy czy większy kinoman powinien znać, chociażby takie filmy jak Psychoza czy nawet Dirty Dancing.
18: Dokładnie. I jest to coś, co bardzo lubimy, bo są to właśnie filmy, które w zdecydowanej większości znamy i które mamy okazję zobaczyć właśnie w domu, powiedzmy. Ale jednak w kinie jest to zupełnie inne doświadczenie. Przede wszystkim są to często jakieś kopie odrestaurowane i super jakości, a po drugie to takie wspólne przeżycie faktycznie z dużą grupą ludzi, wspólne wzruszenia, wspólne śmiechy. Jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia i to sobie bardzo cenimy i właśnie ten nasz cykl Filmy Wszechczasów to są te filmy, które dzięki nieocenionemu wsparciu finansowemu miasta Krakowa możemy pokazywać i sprowadzać właśnie do nas na te wyjątkowe pokazy. I w tym roku właśnie rozpoczęliśmy Dirty Dancing, rozpoczęliśmy przeglądem Hitchcocka. Mamy już program na cały rok do grudnia i mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny, szeroki przegląd od Mężczyźni Wolą Blondynki z Marilyn Monroe przez kultowy film Spielberga Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, do którego trochę nawiązuje też w swoim nowym filmie Dzień Objawienia, którego premiera jest zaplanowana na 12 czerwca. Mamy tu Zmierzch Bogów, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Pogardę Jean-Luc'a Godarda, Kontrakt Rysownika, Romeo i Julia Baza Luhrmanna. Bardzo szeroki przekrój filmów zarówno gatunkowych, jak i tego, skąd pochodzą. Mamy tu kino europejskie, kino amerykańskie. Ja osobiście najbardziej się cieszę na ostatni pokaz w tym cyklu, czyli 16 grudnia Panienki z Rochefort, czyli mój ukochany francuski musical Jacques'a Demy'ego z 1967 roku. Widziałem go 3-4 razy, ale na ten seans kinowy właśnie bardzo się nie mogę doczekać, bo nie było takiej jeszcze okazji, a strasznie, strasznie się cieszę na to, że zobaczę ten film po prostu z innymi ludźmi i że razem gdzieś tam będziemy mogli go przeżyć. Więc tak, jest to nasz program, który bardzo lubimy i który nasi widzowie też lubią. Każdy z tych pokazów jest poprzedzony też prelekcją i można też ciekawych kontekstów przy okazji się dowiedzieć.
19: Ale to dopiero zimą, ja jeszcze zimy nie chcę i myślę, że większość słuchaczy też jeszcze nie. Skupmy się na razie na tym letnim tanim kinobraniu.

0: pewno obejrzeć, więc na pewno układając ten tegoroczny program, co właśnie robimy w tym momencie, patrzymy na to, co zostało w jakimś stopniu wyróżnione, więc na pewno tego rodzaju lista też jest naszą inspiracją przy tworzeniu tego programu. No to jest też to, że szukamy tych filmów właśnie nie tylko powiedzmy tych bardzo popularnych i tych, które cieszą się dużym jakby frekwencyjnym sukcesem, no ale też takimi, które właśnie gdzieś mogą umknąć. Chcemy, żeby to kinobranie każdorazowo, z każdą edycją jakby też mogło być takim miejscem, do którego po prostu można przyjść, mając czas, przyjść w ciemno. Zresztą zdarzają się tutaj widzowie, którzy przychodzą do kasy, mówią: poproszę na najbliższy seans kinobrania, proszę tylko nie mówić tytułu i zamazać tytuł na bilecie, żebyśmy nie wiedzieli, co to jest. Na zasadzie, żeby zrobić sobie taką niespodziankę. I to jest moim zdaniem super rzecz, że można się dać zaskoczyć. Ten program też jest na tyle bogaty, że nie trudno jest trafić na coś, czego się jeszcze nie widziało. Na pewno przy tworzeniu tego programu szukamy właśnie takich możliwości, żeby można było łatwo trafić na coś bardzo wartościowego i ciekawego, czegoś nie znało. Zawsze sobie myślę, że być może tym moim ulubionym filmem jest ten, którego jeszcze nie widziałem, więc szukamy cały czas tego, co jeszcze przed nami i co do zobaczenia. No i na pewno tego rodzaju listy i inicjatywy są dla nas pewną wskazówką na to, na co warto zwrócić uwagę, ale też patrzymy też w dużej mierze na to, co my sami lubimy jako zespół kina, no i też to, co lubią nasi widzowie. Każdorazowo przy ogłoszeniu kinobrania zbieramy propozycje od widzów. W komentarzach, w mediach społecznościowych zawsze mamy wysyp bardzo różnych ciekawych propozycji i też staramy się jak najwięcej z tych marzeń spełniać, bo to jest właśnie ten czas, że nie tylko my robimy ten program, w sensie my, którzy na co dzień programujemy repertuar kina, no ale też właśnie i widzowie, i nasi przyjaciele, z którymi współpracujemy przez cały rok, filmoznawcy, krytycy i inne inicjatywy, które wskazują na to, co warto obejrzeć. Młodzi, starsi, wszyscy. Jest to program, który faktycznie rodzi się z takiej kolaboracji bardzo szerokiej.
1: A propos rozmowy o kinie, to cykl Filmy Wszechczasów jest poprzedzony zawsze prelekcją osoby, która się na kinie zna, a w przypadku Letniego Taniego Kinobrania tego nie ma, z tego co pamiętam, ale czy może planujecie w związku z tym pięknym jubileuszem poszczególne produkcje poprzedzić właśnie komentarzem na temat filmu?
0: Tak, zdecydowanie w tym roku, w związku z tym, że jest to właśnie ta okrągła 20. rocznica i chcemy, żeby hasło Najlepsze Lato Ever nie zostało bez pokrycia, planujemy różnego rodzaju rozmowy, spotkania z twórcami, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Ten program jeszcze się tworzy, więc jeszcze na razie szczegóły są owiane tajemnicą, ale już niedługo będziemy pierwsze szczegóły programowe zdradzać. Tak, naprawdę chcemy, żeby to było Najlepsze Lato Ever, więc wrócą uwielbiane przez naszych widzów pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga. Otworzymy po raz kolejny nasze archiwum plakatowe podczas plakatobrania, które też w tym roku planujemy troszeczkę urozmaicić. Będziemy mieć całą masę miejsc partnerskich po całym Krakowie, żeby po filmie czy przed filmem móc sobie skoczyć na kawkę, czy na ciastko, czy na jakieś jedzenie ze specjalną zniżką dla uczestników kinobrania. Więc tak, chcemy przede wszystkim w tym roku sobie troszeczkę ten program nasz urozmaicić, porozmawiać, czyli to, co lubimy najbardziej. No i chcemy, żeby faktycznie to kinobranie opanowało cały Kraków.
1: A pełny repertuar tegorocznej odsłony kinobrania już wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 3%.

0: 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Dzisiaj zabieram Was do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, w którym możecie już oglądać ekspozycję poświęconą tamtejszemu designowi.
2: Muzea w Krakowie.
3: Anna Zabdyrska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
1: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
3: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne, natomiast wyposażyli nas i w opisy i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
1: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
3: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko i żeby on był idealny. To był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową, w zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny, my sobie radzimy w zupełnie inny sposób i też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę, no i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
1: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
3: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza. I tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach, taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
1: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
3: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowanych. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie i te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
1: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
3: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane, ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którymi się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. No, a jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę. Więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
1: Ale właśnie, skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
3: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo i te dwa tematy poniekąd się łączą, dlatego że, może zacznę od bezpieczeństwa, dlatego że on nam się połączy z tematem pandemii, dlatego że duża część z tych projektów, które tutaj mamy, właśnie wynikają z pandemii, albo służą ochronie osoby przed wirusem, albo służą, na przykład jest tam bardzo fajny projekt, niestety nie jest fizycznie na wystawie, ale jest przywołany w takim filmie, który pokazuje jego funkcjonowanie, czyli takiej stacji do mycia rąk. Ona jest niezależna od źródła wody, czyli nie trzeba mieć dojścia wody, nie trzeba mieć odpływu i nie trzeba tej wody regularnie dolewać, ponieważ ona się filtruje i oczyszcza i jest wykorzystywana ponownie. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj japońscy kuratorzy zaproponowali rozwiązania z jednej strony bardzo takie empatyczne. Jednym z moich ulubionych jest taka lampka, która służy do tego, żeby w nocy można było sobie oświetlić pacjenta, ale go nie budzić. I on przypina sobie personel do odzieży i ona daje bardzo łagodne światło. Ale tam mamy też dwa bardzo mocne projekty, z które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne. I on akurat w farmacji jest to ważne, aby czasami to środowisko było absolutnie jak najbardziej sterylne, więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć, ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześniej udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
1: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
2: Tydzień w Krakowie.
4: Tradycja i nowoczesność. Tak w dużym uproszczeniu można zdefiniować japoński design. Zapraszam na dalszą część wycieczki po najnowszej wystawie w Mandze, gdzie zobaczycie ponad 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
3: Tutaj mamy takie ciekawostki, tak naprawdę. To, na co obecnie patrzymy, to jest na przykład pojazd, który może jeździć i po szynach, i po torach. I powstał dlatego, że w którymś momencie skończyły się tory, ale jednak gdzieś jeszcze dalej pojawiły się ciekawe miejsca, które dana prefektura chciała udostępnić zwiedzającym. Więc zamiast dobudować tory albo marudzić, że się tego nie da zrobić, wymyślili pojazd, w którym da się jeździć i po asfalcie, i po torach. Mamy też coś bardzo przyjemnego. Jest tutaj na wystawie łódź, która jest pływającym ryokanem, czyli taką tradycyjną japońską gospodą. To jest pięciogwiazdkowy ryokan. On jest cały wykończony w drewnie, piękne kabiny. Cała istota takiego rejsu to jest głęboki relaks na wodach jednego z wewnętrznych mórz Japonii. Podobne myślenie przyświeca projektowi pociągu, który tutaj też mamy. W dużej mierze też chodzi o jego projekt, jego wnętrza, foteli takich kubełkowych, wygodnych, które nas jakby tak pochłaniają na czas podróży.
4: Proszę przypomnieć, na ile kategorii jest podzielona wystawa?
3: Wystawa jest podzielona na 13 kategorii, z czego pierwsza to jest wprowadzenie, a później mamy 12 takich tematycznych, no i na końcu ta 12 to jest jeszcze synteza taka jakby. Tutaj też mamy takie ważne, ciekawe rzeczy, niektóre potencjalnie niezauważalne, jak na przykład kod QR, który jest pomysłem rzeczywiście japońskim, więc to, że on się pojawia tutaj na wystawie w takim dużym powiększeniu, to nie chodzi o to, żeby sobie zajrzeć na stronę, tylko właśnie jest on jednym z obiektów tej wystawy. Mamy też tam taki temat, którego też na co dzień nie zauważamy, ale on jest immanentną częścią naszego życia, a mianowicie krojepisma. Tu mamy japońskie krojepisma i bohaterem wystawy jest bardzo obfita biblioteka krojów pisma Morisoa Font Library. Mamy też, patrzymy w tym momencie na maskotkę. Maskotka to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że japońskie prefektury jakby organizują takie konkursy, czy wymyślają i projektują maskotkę dla danej prefektury. I ta maskotka to jest jakiś rodzaj bohatera, który ma swoje imię. No i on się zaczyna pojawiać jako przedmiot pamiątkarski, czy jako przedmiot taki promocyjny, ale też na wielu różnych obiektach, przedmiotach, sam w sobie jako maskotka. I jest takim towarem eksportowym danej prefektury. To się przekłada i na promocję, i na profity finansowe również.
4: A czy na tej wystawie można coś bezpośrednio dotknąć? Bo obok nas na przykład jest taka architektoniczna konstrukcja i ją na pewno można sprawdzić. To może powiedzmy też coś o niej więcej.
3: Tak, tą konstrukcję można dotknąć, bo akurat wykonaliśmy ją na miejscu. Zresztą to jest jeden z powodów, dla którego ten projekt się pojawił na wystawie, to, że on jest łatwo produkowalny w różnych częściach świata. To jest system takich papierowych przegród. Ta papierowość polega na tym, że on jest skonstruowany z papierowych tub. I te papierowe tuby rzeczywiście można pozyskać. To jest projekt, który pojawił się w momencie, kiedy na świecie pojawiły się silne ruchy migracyjne, kiedy dużo ludzi potrzeba było zakwaterować, gdzieś przyjąć, ale każdemu w jakiś sposób dać fragment przestrzeni. Te migracje poprzedziły proces związany z wojną, z migracją przy okazji wojny u naszych najbliższych sąsiadów, ale tego typu rozwiązania też się wtedy sprawdzały. Pozostałych przedmiotów dotknąć nie można. Mamy małą strefę taką edukacyjną i tam jest kilka z nich przygotowanych do tego, żeby dotknąć. Ale jeśli ktoś ma ochotę na obcowanie z japońskim designem, to choćby ów sos sojowy jest jak najbardziej dostępny. Co ciekawe, dostępne są też japońskie słodycze w Polsce. I to również te, które mamy na wystawie.
1: To powiedzmy kilka słów jeszcze o tej syntezie, bo skoro znajdujemy się właśnie już niemalże na końcu wystawy, choć to nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej opowieści, to właśnie synteza co tutaj zbiera?
3: Jeśli chodzi o syntezę, to ona w zasadzie zbiera takie tematy, być może trochę, o których Japonia myśli na przyszłość. Po pierwsze o zachowaniu dziedzictwa. To są procesy, które w Polsce też już trwają, czyli wszelkiego rodzaju skanowanie materiałów, udostępnianie ich w repozytoriach. Mamy tutaj skaner 3D, który reprezentuje nawet bardziej zaawansowany proces, a mianowicie skanowanie też obiektów 3D, ale również w celu zachowania dziedzictwa. Mamy materiały związane z edukacją, czyli taka technologia edukacyjna. Mamy interaktywny globus, który wyświetla nam to, co się dzieje na kuli ziemskiej w czasie rzeczywistym, albo mikroskop edukacyjny, który też jest przewidziany jako prosta, przyjemna rzecz do użytku w szkołach. I mamy inne rozwojowe technologie. Na przykład mamy tutaj jedną z pierwszych protez biegowych. Ona rzeczywiście to jest jeden z tych przypadków, kiedy ten rok powstania jest bardzo wczesny i wiemy, że od tamtej pory ten temat się tak absolutnie rozwinął intensywnie, że te protezy dają już w tym momencie naprawdę niesamowite możliwości i osoby, które z nich korzystają, osiągają naprawdę ogromne prędkości biegając.
1: Wydawałoby się, że Japonia to jest taki fantastyczny kraj, no bo jednak wszystko jest bardzo innowacyjne, zawsze są Japończycy niemalże hop do przodu, no ale jednak natura nie była dla nich łaskawa, jeśli chodzi o położenie geograficzne i same płyty tektoniczne, które jednak często się przesuwają i dochodzi do różnego rodzaju wstrząsów ziemi. Czy na tym globusie można to zobaczyć?
3: Nie wiem, czy można na tym globusie akurat to zobaczyć, ale wiem, że na tej wystawie ten temat jest obecny. Mamy tutaj jeden z takich projektów, których byśmy się w Polsce w ogóle nie spodziewali, ale nazywa się on Miusolator. Jest to rodzaj takiego zestawu trzech płyt, które pozwalają na to, żeby ustabilizować obiekty stojące na wierzchniej płycie. Sam ten projekt jest przygotowany dla obiektów mniejszych, bo dużo się mówi o tym, aby architekturę ustabilizować, aby ustabilizować wysokie budynki, żeby one były odporne na wstrząsy, ale ten projekt, o którym ja mówię, jest przygotowany dla przestrzeni medycznych, dla przestrzeni muzeów, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba zachować i ochronić jakiś obiekt, albo na przykład, nie wiem, maszynę diagnostyczną, albo w przestrzeni też jakiejś informatycznej, jakieś serwery, tego typu rzeczy, to wszystko też trzeba ochronić. Mamy też, i patrzę w tym momencie na projekt bardzo nieśmiały, ale też bardzo ważny. Okazuje się, że krata dużo lepiej niż lita ściana chroni przed działaniami sejsmicznymi i w celu zachowania tej architektury drewnianej, tradycyjnej, lepiej jest użyć właśnie takiego materiału i to drewnianego, głównie po to, żeby ochronić przed skutkami działań sejsmicznych.
1: Wracamy zatem na początek tej wystawy. Omówiłyśmy już ryżowar. Mamy tutaj ten słynny sos sojowy, o którym też nieco dłużej porozmawiałyśmy i te nudle. Co dalej? Jak należy się poruszać? Bo też mamy takie obiekty. No właśnie, mamy na przykład taboreciki dla dzieci.
3: Tak, mamy taboreciki dla dzieci. Tutaj mamy już kolejne kategorie. To jest część kategorii meble, jest elektronika, odzież i jeszcze dwie kolejne kategorie. No i po kolei różne z tych obiektów mają ze sobą jakąś historię. Ja tu w ogóle namawiam, żeby sobie zajrzeć, przyjrzeć się tym opisom i na przykład znaleźć jakiś swój ulubiony obiekt, bo jak najbardziej ta wystawa temu sprzyja. Patrzę sobie teraz na taki obiekt, który jest zupełnie nieśmiały, na taką drabinkę białą. Ja tutaj w toku przygotowań do pracy z tą wystawą zajrzałam też na stronę tego producenta i wiem, że on produkuje nawet większą ofertę różnego rodzaju drabinek, schodków tak zwanych. I bardzo mi się ten produkt spodobał. On jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, bardzo ładny jest, ale to jest produkt taki właśnie bardzo japoński, ponieważ on jest bardzo wielofunkcyjny. Wszyscy, którzy mieszkają w bardzo małych mieszkaniach, wiedzą, że każda przestrzeń jest na wagę złota i raczej w każdym bardzo małym mieszkaniu, które jest w pełni urządzone, taka drabinka się znajduje, dlatego że zwykle, tak samo jak u mnie zresztą w domu również, zajmujemy przestrzeń po sam sufit, czyli drabinkę mamy, żeby się dobrać do swoich naszych własnych szafek. I ta drabinka jest, może też służyć jako siedzenie, albo jako nawet stolik taki na jakąś kawę, na komputer.
1: Nieopodal mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli mówimy o krzesłach i o meblach. Jeden z tych mebli ma nawet dziurę w środku.
3: Tak, to są meble z lat 60. Ten, który ma dziurę w środku, to jest też mniej więcej z tego okresu. I to jest taki czas, on jest w ogóle wykonany ze sklejki, to też jest ciekawe. To jest krzesło do siedzenia na macie tatami, czyli ono nie ma nóg, jest płaskie, ale ma oparcie, co pozwala na wygodniejsze siedzenie na tej macie tatami, bo to czasami bywa niewygodne. A dziura jest po to, żeby cały obiekt był lżejszy i też łatwy do przenoszenia, żeby się go dało jakoś łatwo złapać. No i tradycyjnie tam właśnie w tym miejscu znajduje się poduszka, żeby było wygodniej. Mamy tutaj świetnie zaprojektowany i wykonany nóż. To jest tradycyjny nóż szefa kuchni. Nie jest on w żaden sposób, jego kształt nie jest tutaj innowacyjny, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że on jest dobrze wykonany. Japonia z tego słynie, ze świetnych noży. To są noże najwyższej jakości. To też wynika z tego, że tradycyjnie japońscy rzemieślnicy produkowali miecze. W momencie, w którym te miecze przestali powszechnie produkować, zaczęli się też wykorzystywać te same technologie do produkcji noży. Mamy dobrze zaprojektowane zaparzacze do kawy, butelkę, która służy do zaparzania herbaty na zimno, ale jednocześnie jest tak pomyślane, żeby mogła po prostu stanąć na stole jako jeden z elementów zastawy tej stołowej. Coś, co jest bardzo japońskie, czyli kuchenka gazowa, ale bez podpięcia do gazu. To jest taka kuchenka na taki nabój, dlatego że w Japonii gotuje się też często na stole. Na tym stole, na którym się je, czasami staje źródło ciepła i podgrzewa i tam proces gotowania następuje w trakcie posiłku. Tutaj mamy też przykład tradycyjnych technik. Mamy naczynia z laki. One się znalazły na tej wystawie dlatego, żeby gdzieś te naczynia również wprowadzić w kontekst designu, nie tylko tradycyjnego rzemiosła, więc to jest główne zadanie. Dalej technika jest dalej nadal tradycyjna, czyli mówimy tutaj o tym, że na takim rdzeniu, powiedzmy drewnianym, bardzo lekkim, pokrywa się go żywicą sumaka lakowego po wielokroć i to daje taki eleganckie wykończenie. Mamy przyurocze miseczki, które bardzo mi się też osobiście podobają. To są miseczki na ryż. Jeśli chodzi o ceramikę, w ogóle naczynia, to w Japonii są pewne kanony, pewne kształty, które zostały ustalone i one są raczej niezmienne. Ta miseczka wprowadza tutaj malutką innowację, mianowicie trochę zmienia kształt, tak żeby można było łatwiej z niej po prostu jeść. Producent też zwraca uwagę na wykończenie w różnych kolorach i tutaj sobie myślę, że z miseczką na ryż w takim kraju jak Japonia może być tak jak u nas z ulubionym kubkiem na kawę, że każdy ma swój ulubiony kolor. Mamy tutaj też taki mały, bardzo japoński obiekt, jak na przykład pałeczki, ale te pałeczki mają taki klips. I ten klips rzeczywiście bardzo ułatwia używanie tych pałeczek i też warto zwrócić uwagę, że ta firma akurat, która jest producentem tych konkretnych pałeczek, w ogóle zajmuje się tematem projektowania pałeczek dla osób, które mają jakąś, dla których jakby używanie tych pałeczek jest w jakiś sposób utrudnione. Albo się uczą, czyli mają na przykład pałeczki dla dzieci, albo z powodu chorób czy różnych zwyrodnień dłoni po prostu ciężej się im używa. Te, które tu mamy, akurat są takie ładne, eleganckie, drewniane i ten klips jest schowany, tak żeby to nie było taka oczywista pomoc medyczna, ale jednak ułatwia ich używanie.
1: Na tej wystawie zobaczymy łącznie 110 przedmiotów jakże ważnych dla Japończyków na przestrzeni lat. To, co jest dla nich najważniejsze na co dzień w ich życiu. Ale tak, co Panią najbardziej zachwyciło? Co jest dla Pani takim number one?
3: Bardzo jest to trudne pytanie. Nie potrafiłam wybrać jednego obiektu. Ja wybrałam ich kilka. Ale bardzo podobają mi się te jedne z tych najprostszych takich rzeczy i też jakość ich wykonania. Więc ta drabinka, o której wspominałam, to jest tradycyjne krzesło, ale jest tak znakomicie wykonane, że zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i bardzo dużą przyjemność sprawiła mi ta pierwsza część, kiedy mogłam rozkodować te wszystkie pierwsze obiekty i zapoznać się z historią projektowania japońskiego.
4: A tę wystawę możecie zobaczyć do 30 sierpnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Dzieci i młodzież mogą pomóc w walce z oszustwami. Potwierdzają to rezultaty kampanii Ustal z babcią hasło, która właśnie się zakończyła. Przez ostatni semestr uczniowie szkół podstawowych poznawali najczęściej stosowane przez przestępców metody działania oraz sposoby ochrony przed wyłudzeniami. Następnie zdobytą wiedzą dzielili się ze swoimi dziadkami i innymi starszymi członkami rodzin. Inicjatorem kampanii były władze województwa, które poprzez to przedsięwzięcie chciały nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo seniorów, ale także zachęcić do budowania międzypokoleniowych relacji.
2: Nasz Kraków.
1: Z jakim efektem zakończyliście Państwo tę akcję i jak ona przebiegała w szkołach?
5: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tą akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej, mogą poczuć się potrzebni, tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora, czy w jakichś innych klubach, i ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
1: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
5: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione. Więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
6: Wnieśliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
1: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
6: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
1: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
7: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład. Na tych zajęciach to też rozwiązywaliśmy krzyżówkę o cyberbezpieczeństwie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat z nauczycielami, którzy realizowali z nami ten projekt.
8: Siostra Katarzyna Jakubiec, dyrektor szkoła nr 164 w Krakowie, prowadzona przez siostry nazaretanki.
1: Jak przebiegała akcja w Państwa szkole?
8: W naszej szkole temat ten jest w ogóle bardzo szeroko realizowany właściwie cały czas, więc włączenie się w tą kampanię było takie oczywiste. Otrzymaliśmy informację drogą mailową tutaj z kuratorium naszego krakowskiego i udział był taki oczywisty, ponieważ my bardzo mocno akcentujemy to bezpieczeństwo w szkole, zarówno w przestrzeni uczniowskiej, nauczycielskiej, też jeżeli chodzi o rodziców, więc dziadkowie to jest druga taka płaszczyzna, z którą współpracujemy na bieżąco, więc stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry, a jednocześnie bardzo prosty pomysł, żeby właśnie w ten sposób to przekazać. Zazwyczaj babcia i dziadek od swoich wnuczków taką informację przyjmie z radością i jako coś bardzo oczywistego.
1: Ale konkretnie jak wykorzystywaliście Państwo lekcje wychowawcze w tym celu?
8: Przede wszystkim to odbywało się na zajęciach z informatyki, a także na zajęciach z koła informatycznego. Tam spora grupa uczniów w tym uczestniczy, więc panie rozpropagowały to oczywiście wśród wszystkich uczniów, natomiast już ta grupa taka wybrana, która się do tego projektu zgłosiła, realizowała to właśnie na tych zajęciach.
1: No ma to swoje uzasadnienie, bo faktycznie sztuczna inteligencja już się rozpanoszyła w naszym życiu.
8: Dokładnie tak jest i myślę, że uczniowie nawet z tych młodszych klas, bo akurat nasi uczniowie to jest klasa szósta, mają tego ogromną świadomość. Korzystają też z tych narzędzi zwyczajnie w czasie procesu edukacji, więc dobrze wiedzą, jakie są korzyści, ale jakie są zagrożenia, a seniorzy niekoniecznie jeszcze tą wiedzę posiadają.
9: Inspektor Maciej Kubiak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. 2025 rok to jest 450 osób oszukanych metodą na legendę, na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, z czego 313 osób to stanowili seniorzy w wieku 65+. Równie niepokojąco i źle wyglądają statystyki strat, które generuje tego typu przestępczość. To jest ponad 14 milionów złotych, a niestety z udziałem seniorów to jest ponad 10 milionów strat za sam 2025 rok. Także mamy cały czas dużo pracy i stąd każda inicjatywa jest niezwykle dla nas ważna, cenna. Nie przechodzimy obojętnie obok żadnej inicjatywy, a sami również dużą część naszej profilaktyki poświęcamy bezpieczeństwu seniorom.
1: Akcja była co prawda skierowana tylko do uczniów klas szkół podstawowych, ale mamy też tutaj szanowną młodzież, więc jak oceniasz tego typu projekty i czy ty na przykład kiedyś w przeszłości rozmawiałaś ze swoimi dziadkami na ten temat?
10: Ja mam już tylko jedną babcię. Uważam, że takie projekty są bardzo potrzebne. Mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka. Mam wrażenie, że to jest też jeden z sposobów, o którym świadomość jest jakby najlepsza. Że to jest sposób, o którym się najwięcej mówi. Zdarzyło się też babci zakupić odkurzacz, który był reklamowany jako urządzenie zdecydowanie bardziej cudowne niż było w rzeczywistości. Moja babcia jest jeszcze o tyle bezpieczna, że nie korzysta z internetu, nie umie wysyłać SMS-ów, więc jedyny sposób, na który można od niej coś wyłudzić, to jest właśnie połączenie telefoniczne.
1: Ale uważasz, że to naprawdę jest dobre, że nie ma kontaktu poprzez internet ze światem?
10: Uważam, że babcia bardzo dużo w życiu przeżyła, bardzo dużo w życiu przeszła i ona nie jest otwarta na nowe technologie, podchodzi do wszystkiego bardzo z dystansem, niekoniecznie chce się teraz podłączać do sieci. Ma swój telewizor, ma swój telefon, nic więcej do szczęścia nie potrzebuje i szczerze mnie to też dość inspiruje, bo im dłużej przebywam w internecie, tym bardziej mam ochotę przestać przebywać w internecie, zwłaszcza z uwagi na generatywną sztuczną inteligencję, która mnie otacza zewsząd i której jestem dużym przeciwnikiem ze względów etycznych i ekologicznych, ale tutaj troszkę odbiegam od tematu. Więc zdecydowanie są to akcje potrzebne, zwłaszcza dla seniorów, którzy więcej przebywają w internecie. Od mojej babci ktoś kiedyś próbował wyłudzić pieniądze na wnuczka, ale wtedy jeszcze nie podrobił głosu mojego kuzyna. Mój kuzyn był przed mutacją, przestępca był po mutacji, więc szczęśliwie babcia zauważyła i się rozłączyła.
1: A jak się zakończyła historia z odkurzaczem?
10: No jest odkurzacz. No i babcia nie używa odkurzacza, bo jest obrażona na odkurzacz i w sumie to nikt nie używa odkurzacza, bo babcia jest obrażona na odkurzacz, ale szczęśliwie nie była to skala kilkudziesięciu tysięcy, tylko może dwóch.
1: A ustalone jest hasło z babcią?
10: Jeszcze nie, ale wrócę do babci, ustalę na pewno.
1: W przypadku oszustw na seniorów w dużej mierze mówi się właśnie oszustwa tak zwane na legendę, na wnuczka. Czy ten modus operandi zmienia się na przestrzeni lat?
9: on się cały czas zmienia. Tak naprawdę policja musi cały czas nadążać za nowymi technikami i sprawstwa ze strony przestępców. Musimy cały czas być czujni, bo tak naprawdę ta legenda, o której pani redaktor mówi, cały czas żyje i się ewoluuje i za tym musimy po prostu nadążać.
1: Przekazy medialne to też okazja na edukację, zatem co powinno seniorów zaniepokoić, kiedy właśnie otrzymają taki telefon, jak powinni rozmawiać z takim oszustem, żeby go zdemaskować?
9: Najlepiej nie rozmawiać, a żeby go zdemaskować, ta inicjatywa, która została tutaj przedstawiona dzisiaj w trakcie tej konferencji, inicjatywa ze strony pani wojewody małopolskiej, jest niezwykle cenna, bo jest najłatwiejsza. Po prostu ustalić hasło, bezpieczne hasło, takie, które znają tylko członkowie rodziny. I to, można powiedzieć, zamyka drogę przestępcom do naszych skarbonek.
1: A skoro mowa o cyberbezpieczeństwie, to jakie zagrożenia czekają na nas, naszych dziadków?
6: Takie jak tu była mowa właśnie, że wykorzystywanie finansowe.
1: Co może zrobić oszust?
6: Zadzwonić do osoby starszej, podszywać się pod osobę z rodziny w celu wyłudzenia pieniędzy, że na przykład jest jakiś wypadek i bardzo potrzebuje 20-50 zł i trzeba się po prostu nie dawać.
7: Ale to też może być oczywiście większa kwota i już wtedy są większe problemy. Właśnie też się mogą ci hakerzy podszywać pod bank, pod policję i prosić o numery konta i różne takie właśnie rzeczy.
1: A jak dziadkowie zareagowali na tą wiedzę, którą im przekazaliście?
6: Bardzo pozytywnie. Myślę, że też byli zaskoczeni, jaka jest technologia, że AI może się podszywać pod głosy członków rodziny. Myślę, że dziadkowie zrozumieli, o co chodzi i że nie dadzą sobie na przyszłość.
7: Jestem tego samego zdania.
6: Chcielibyśmy jeszcze przy okazji pozdrowić naszych nauczycieli. Dziękujemy bardzo.
4: Zmieniamy temat. Dla wielu z nas zapowiada się długi weekend, a ten czas nieodłącznie wiąże się ze zmianami w komunikacji miejskiej. Mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
2: Tym żyje Kraków.
11: Komunikacja będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy, natomiast będą dwie zmiany tramwajowe, linia 50 oraz 52. Linie te będą kursować z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień. I tutaj warto zaznaczyć, że każdy kurs linii numer 50 będzie kończył swoją pracę w Borku Fałęckim, czyli nie będzie tych kursów krótszych do Kurwanowa. Również w ten dzień takie linie jak 482 czy 511 będą zawieszone. Następnego dnia, czyli w piątek, komunikacja będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, natomiast tutaj będą również zmiany. Zmiany w przypadku linii tramwajowych, no to 11 będzie kursować z częstotliwością co 20 minut w godzinach od 5 do 20, 50 i 52 co 10 minut od około godziny 6. No i tutaj bardzo ważna jeszcze zmiana na plus dla pasażerów, to że komunikacja miejska będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, między innymi na autobusach, nie oznacza, że wszystkie autobusy będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, ponieważ mamy kilkanaście linii autobusowych, takich jak 104, 110, 133, 171, 180, które będą kursować według swoich powszechnych rozkładów jazdy. Więc tutaj warto przede wszystkim sprawdzić na naszej stronie internetowej, na przykład zttpkraków.pl. Kolejny dzień, czyli sobota, 6 czerwiec, komunikacja będzie funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy, natomiast w niedzielę, 7 czerwca, komunikacja będzie funkcjonować według tutaj rozkładów jazdy świątecznych.
4: Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: To opowieść o stracie i samotności. Historia George'a Falconera, profesora i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość, trafiła na deski Teatru Ludowego. Spektakl Samotny mężczyzna, bo o nim mowa, powstał na motywach powieści Christophera Isherwooda i głośnej ekranizacji Toma Forda sprzed kilkunastu lat. Dodam tylko od siebie, że tak jak i w filmowej interpretacji, tak też na scenie ratuszowej mamy do czynienia z prawdziwą ucztą dla oczu.
2: Krakowska premiera.
12: Nie bardzo podoba mi się wizja, że do końca życia będę mu prała majtki i skarpetki. Barbie, ty brałaś? Gospodzia wam brała. Trzeba było nie brać i to sprzedawać, nie?
13: A, ty już zboczali tam w internecie?
14: Wojtek Rodek, ja jestem reżyserem spektaklu Samotny Mężczyzna w Teatrze Ludowym w Krakowie.
1: To zapytam pana tak przewrotnie, co znaczy być samotnym w XXI wieku?
14: No jesteś, to ma bardzo dużo znaczeń. Wydaje mi się, że byśmy musieli tutaj spędzić trochę czasu, żebym tak naprawdę odpowiedział na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, które spotyka każdego z nas, niezależnie od tego, w jakich ustawieniach rodzinnych jesteśmy, jakich przyjaciół mamy, jaki tryb życia prowadzimy. Myślę, że to jest takie doświadczenie, które w przebodźcowanym świecie wirtualnym też nas spotyka bardzo często, mimo że jesteśmy dzisiaj otoczeni bodźcami z każdej strony. I myślę, że to jest właśnie takie doświadczenie, które jest niezależne od czynników, bo momenty samotności, takiego poczucia samotności spotykają nas czasami w najmniej spodziewanych momentach.
15: Piotr Pilitowski, gram rolę George'a. Bohater Samotnego Mężczyzny po prostu, to jest tautologia, co powiem, jest samotnym człowiekiem. Pół roku wcześniej albo kilka miesięcy wcześniej stracił swojego partnera, który zginął w wypadku samochodowym. Został sam jak palec na świecie. Jedyne osoby bliskie, jakie ma, to przyjaciółka Charlie, z którą dzielą swoje smutki i troski, i sąsiadka, która po prostu jest osobą może nie tyle zaprzyjaźnioną, co znajomą. I studenci, ponieważ jest to profesor uniwersytetu, który wykłada, tutaj robimy takie zajęcia online, więc to są jedyne osoby, które on ma na świecie, ale tak naprawdę to jest też o tym, że taki człowiek, bez względu na to, czy jest sam, czy jest w towarzystwie innych ludzi, zawsze pozostaje samotny pod wpływem tego nieszczęścia, które przeżył, i pod wpływem swojej odmienności.
1: To przedstawienie powstało na podstawie książki nie najnowszej, bo to jest pozycja z lat 60. Oraz filmu, który też już ma nieco lat, ale jednak jest to temat ponadczasowy, temat samotności.
14: Ta książka jest z lat 60. Oczywiście w naszym spektaklu my przyglądamy się tej dzisiejszej raczej rzeczywistości. Przyglądamy się, jak co się zmieniło, a jakie rzeczy są w pewnym sensie uniwersalne i da się je, rezonują z nami też dzisiaj. No i też przyglądamy się właśnie temu, jak to doświadczenie osób nieheteronormatywnych się przez lata zmieniało i jak te pokolenia też się zmieniają.
15: Tytuł książki, tytuł filmu, on wprawdzie miał tytuł The Single Man, czyli właściwie samotny w sensie, że żyjący sam. A u nas w naszym języku samotność ma jeszcze dodatkowe zabarwienie i my tego zabarwienia poszukaliśmy również w innych postaciach tego spektaklu.
16: Katarzyna Tlałka, gram Charlie, przyjaciółkę George'a, głównego bohatera.
1: To proszę nam przybliżyć postać Charlie.
16: Kobieta dojrzała, ma syna, rozwiedziona, jest bizneswoman, dobrze sobie radzi finansowo, dobrze usytuowana, ale tak naprawdę, jak się okazuje, to nie są wszystkie warunki, które wystarczają do bycia szczęśliwym. No i się tak składa, że się przyjaźnimy od lat, spotykamy się i na dobre i na złe, czyli jesteśmy blisko, jak jest nam dobrze, ale też jak nam jest źle, albo może szczególnie wtedy. Pękamy przy sobie i pokazujemy swoją prawdziwą twarz, a z drugiej strony i tak żadne z nas nie dostaje tego, czego oczekuje do końca, no bo ludzie są tylko ludźmi.
1: Są tutaj te nawiązania do współczesności. Widzimy, jak główny bohater je obiad i skróluje telefon, czyli jesteśmy samotni, choć niby w nieustannym kontakcie z siecią.
14: Tak, myślę, że czasami mam wrażenie, że to tylko pogłębia naszą samotność. Staraliśmy się w taki dość naturalistyczny wręcz sposób w naszym spektaklu przyglądać się temu jednemu dniowi naszego bohatera i jakby obserwować, i myślę, że ten spektakl będzie miał bardzo specyficzną i dynamikę, taką potrzebę innego rodzaju uważności i uwagi od widza i widzek, która właśnie być może w dzisiejszym świecie jest już trudna do uzyskania, bo jest właśnie przyzwyczajona do ciągłego bodźcowania, ciągłych przerywników, i ciągle właśnie takich dopaminowych, dużych uderzeń, a wydaje mi się, że w dużej części naszego spektaklu pewna atmosfera, pewna dramaturgia jest zupełnie inaczej poprowadzona.
1: Zastanawiam się, bo jako, że oboje reprezentujemy młode pokolenie, czy pan zbierał jakieś informacje zwrotne na przykład z grona znajomych, albo obserwował pan ich, żeby właśnie jak najwięcej tutaj wpleść tych wątków, co faktycznie teraz nas dotyka, co nas boli właśnie w tej powszechnej samotności, bo tu też trzeba zaznaczyć, że nawet ludzie potrafią być samotni w związkach, to nie jest w końcu też nowe zjawisko.
14: Absolutnie tak. Ja oczywiście zawsze, kiedy zajmuję się różnymi tematami w teatrze, bardzo bacznie obserwuję rzeczywistość, przyglądam się, rozmawiam z moimi przyjaciółmi, znajomymi, zapraszam do projektu osoby, które też są w stanie mi pomóc jakoś o tych doświadczeniach opowiadać. W tej spektaklu Marcin Mazurek jest właściwie przedstawicielem właśnie tego mojego pokolenia bardziej, czy pokolenia już nawet tak zwanego Gen Z. Ale też mi zależało, żeby mieć tutaj w tym projekcie Tomka Śpiewaka, autora adaptacji i dramaturga, który będzie opowiadał o tym, może jemu będzie bliżej tego doświadczenia tego głównego bohatera. Więc staram się tak jakby polifonicznie zawsze po prostu opowiadać o bohaterach i bohaterkach.
15: Moje przygotowanie do roli to jest tradycyjna metoda dosyć, to znaczy najpierw dużo rozmów, czytanie tekstu, omawianie tego tekstu, tworzenie go na bieżąco, ponieważ ten tekst nie był gotowy, jak przeszliśmy. Tomek Śpiewak, wspaniały scenarzysta teatralny, dramaturg teatralny, ten tekst zaadaptował z książki, więc to były rozmowy. I ogólnie można powiedzieć taki research, że po prostu obejrzałem kilka albo kilkanaście filmów o tej tematyce, przeczytałem ledwie książki i przede wszystkim rozmawiałem z ludźmi podobnymi temu bohaterowi.
17: Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Pawelec, jestem scenografką, kostiumografką i reżyserką światła w tym spektaklu, Samotny mężczyzna w reżyserii Wojtka Rodaka.
1: Niestety przez to, że rozmawiamy dla radia, nie mogę Państwu bezpośrednio pokazać, jak prezentuje się ten spektakl, ale możemy co nieco powiedzieć, przybliżyć go, opisując chociażby scenografię i kostiumy aktorów, a jest o czym mówić, bo moje pierwsze skojarzenie to było to, że jest bardzo minimalistycznie, jest tak, powiedziałabym, nieco, czy nie wiem, czy na ile dobrze tak określam, skandynawsko i surowo.
17: Tak, dokładnie. Może jeszcze na początek ja przypomnę, że znajdujemy się w scenie pod ratuszem Teatru Ludowego, która znajduje się w podziemiach krakowskich i wejście do niej jest przez pizzernię, co jest dość ciekawe, ponieważ pracując z Wojtkiem Rodakiem, reżyserem, bardzo nam zależało, żeby stworzyć bardzo estetyczny i modowy świat, co niekoniecznie jest łatwe w takiej przestrzeni, jak mogą sobie Państwo wyobrazić. Naszym głównym zderzeniem był też film Toma Forda, który jest bardzo stylowy, bardzo modowy, jak wiemy, aczkolwiek osadzony w tej estetyce lat 60., 70. Nie chcieliśmy powtórzać tego schematu. Bardzo nam zależało na tym, żeby wykorzystać pewną dozę mody, stylu, zresztą tak jak słusznie zostało zauważone, minimalizmu, czyli takiej nowoczesnej, wyższej klasy średniej albo klasy najwyższej. Mamy bardzo małą przestrzeń, jest to niewielka scena, więc było to oczywiście wyzwanie, scena, która ma już swoją własną architekturę, więc tą scenografią próbujemy też troszeczkę nawiązać do tych przestrzeni kamiennych, ale wydobyć z nich nowoczesną, właśnie minimalistyczną, skandynawską, modową przestrzeń.
1: W jednej ze scen, którą mieliśmy przyjemność zobaczyć, główny bohater grany przez pana Pilitowskiego ma na sobie taki piękny garnitur dwurzędowy w prążek i do tego takie skórzane mokasyny, oczywiście bez skarpetek.
17: Tak, to prawda. Kostiumy, które również przygotowałam do tego spektaklu, mają bardzo wybrany charakter, jeżeli mogę tak to nazwać. Tutaj każda z postaci jest inspirowana danym domem mody. W ten sposób też się odnosimy trochę do filmu Toma Forda. Państwo widzieli na próbie medialnej tylko dwa kostiumy, mamy ich troszeczkę więcej. No i tutaj duże inspiracje dla nas były właśnie pokazy mody, dom mody Gucci, Chanel, Saint Laurent, ale też nie będę ukrywać, że troszkę współczesny dom mody Toma Forda. Więc myślę, że dla miłośników mody ten spektakl może być bardzo ciekawy, żeby sobie poszukali pewnych nawiązań w kostiumach, które wszystkie szyliśmy, przygotowywaliśmy od zera, do zbierając tkaniny, próbki naszych aktorów, czerpiąc inspiracje z najwyższej mody światowej.
1: Jeśli mówimy o modzie, to myślę, że to jest temat, który zwykle bardziej interesuje panie, więc opowiedzmy o stroju naszej głównej bohaterki.
17: Charlie jest jedną z głównych bohaterek, ale faktycznie Charlie reprezentuje dom mody Saint Laurent, a właściwie inspiracji, bo nie robimy kopii oczywiście, nie na tym polegają kostiumy w teatrze. Jest to faktycznie kostium zbudowany na sylwetce Saint Laurent, bardzo przeskalowanej kobiety, z kobiety sukcesu, która załatwia 100 tysięcy rzeczy dziennie. No i tutaj mamy dość

0: próbowaliśmy idealnie wycyzelować ten świat, więc właściwie sam proces szycia kostiumów już nie był długi. Ogrom czasu zajęło nam szukanie materiałów, próbek, dobieranie ich do scenografii, do foteli, tworzenie całego pełnego świata.
1: A jak aktorzy się zapatrywali właśnie na te różne eksperymenty modowe?
0: Aktorzy byli zachwyceni, ponieważ większość, tak jak mówiłam, elementów kostiumów była dopasowana bezpośrednio do nich i szyta na nich. Więc tutaj właściwie wszystko, staraliśmy się oczywiście, żeby wszystko było co do centymetra, czyli idealnie skrojone spodnie, sfitowane marynarki, koszule, które się rozpinają dokładnie tak jak chcą. Myślę, że dla nas wszystkich to była ogromna zabawa tworzyć te kostiumy i kiedy obserwuję ich już w tym tygodniu generalnym na scenie, widzę, że jest dla nich też ogromną zabawą granie z tymi kostiumami, co mnie oczywiście bardzo cieszy.
1: A jeśli chodzi o wnętrza, to czy mieliście Państwo jakieś inspiracje? Bo ja rzuciłam co prawda hasło, że to są skandynawskie klimaty, ale te krzesła, które chociażby mogliśmy widzieć, to taki typowy design lat 60. Już nieco zapomniany, chociaż nie, wciąż doceniany. Za granicą, chociażby w Brukseli, to sprzedają się na pniu.
0: Tak, to prawda. Akurat są to wyjątkowe krzesła, na które dość długo polowałam do tego spektaklu, ponieważ są to krzesła w stylu Bauhausowym, aczkolwiek są włoskiego projektu, więc bardzo jeżeli już mówimy o tych krzesłach oczywiście, są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o formę Bauhausową, ale mają włoski charakter, tego takie trochę szaleństwa. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o wnętrza, to też w dużej mierze inspirowaliśmy się bardziej mogę nazwać współczesną architekturą wnętrz, która, powiedzmy sobie szczerze, nawiązuje dość mocno do Bauhausu, gdzie są metalowe linie, kamienne ściany, ciekawe welurowe, cieniujące dywany. No i ponownie, to była cała układanka dopasowywania do siebie fragmentów, żeby tworzyły jedną spójną całość. I właściwie też wszystkie elementy scenografii, oprócz oczywiście wspomnianych krzeseł, były wykonywane dla nas od zera, czyli stoły, kuchnie, kanapy. Całość scenografii została zbudowana przez budowę dekoracji. Dzięki temu mieliśmy pełną kontrolę nad materiałami i jakością wykonania.
2: To nie będzie łatwy spektakl. Myślę, że będzie spektakl, który będzie wymagał właśnie takiego właśnie poprowadzenia, oddania siebie tej historii, takiego skupieniu i uważności. I też wydaje mi się, że taki spektakl, który będzie dawał dużo przestrzeni na taką autorefleksję właśnie wobec swojego życia, że właśnie oglądając sytuację, oglądając zdarzenia, słuchając tych rozmów tutaj, które się wydarzają na scenie, więc będzie miał przestrzeń jeszcze w trakcie spektaklu po prostu pomyśleć o tym, jak on, jak wygląda ta jego codzienność, to jego poczucie właśnie być może samotności i też zobaczyć, bo to też jest bardzo ważne, chcę podkreślić, zobaczyć taką codzienność, oczywiście, która też nie można jej zgeneralizować, ale osób nieheteronormatywnych, zobaczyć, gdzie ona jest podobna, a gdzie ona się różni od tych doświadczeń osób heteronormatywnych.
1: Spektakl będzie grany na deskach sceny ratuszowej do końca sierpnia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. To opowieść o życiu samotnych matek i ich codziennych zmaganiach. Przedstawienie Larwy to najnowsza propozycja Teatru Łaźnia Nowa. Spektakl łączy różne formy artystyczne, bo teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery oraz muzykę elektroniczną. I tym samym zdecydowanie wykracza poza tradycyjne pojmowanie teatru. Ze względu na sceny erotyczne oraz elementy nagości, Larwy są przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych.
3: Krakowska premiera.

0: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon i w tym spektaklu ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
1: Czy łatwo było zaadaptować prozę Agnieszki Szpili, bo to różnie z tym bywa?
2: Łatwo i niełatwo, więc wiadomo, odpowiedź nie jest oczywista, natomiast bardzo pomocna była Agnieszka w procesie takim pisania, była bardzo wspierająca. Daria Sobik, autorka adaptacji i dramaturżka spektaklu. Chyba największym wyzwaniem było przenieść pewien taki radykalny, ale z drugiej strony bardzo czuły i delikatny język Agnieszki na formę dramatyczną. Mam nadzieję, że to się udało. I drugim wyzwaniem było chyba też umuzycznienie pewnych fragmentów, stworzenie piosenek w tej konwencji. Ale tak, myślę, że to była bardzo przyjemna praca.
1: No właśnie, bo muzyki jest sporo.
0: Tak, założenie było takie, żeby spektakl miał elementy interdyscyplinarne. Z jednej strony pracujemy oczywiście z tekstem dramatycznym Darii, który bazuje na opowiadaniu Agnieszki Szpili, ale też w spektaklu można zobaczyć bardzo dużo elementów ruchowych, też muzycznych, więc szukaliśmy też takiej formy, która wymyka się tradycyjnemu pojmowaniu teatru dramatycznego, coś na przecięciu spektaklu tanecznego, opery, teatru dramatycznego, więc dosyć dużo jest takich rzeczy, które były o naszym poszukiwaniu takiej formy interdyscyplinarnej, która będzie odpowiednia też do opowiedzenia tej historii.
1: To słyszeliśmy, że był na planie koordynator intymności, ale też do spraw kinku. To chyba pewna nowość.
0: Tak, mamy w teamie osobę, która zajmuje się kinkiem i postpornem i to jest osoba, która bardzo dużo praktyk ciekawych, kinkowych czy rozszerzających myślenie o seksualności wniosła do tego procesu. To było też bardzo dla nas, myślę, dla całego zespołu otwierające doświadczenie, ponieważ okazuje się, że seksualność nie musi być zawsze tak konwencjonalna i nie musi też być związana z czymś przekraczającym, a może być satysfakcjonująca, ciekawa, odkrywcza i eksperymentująca. Trochę tak, trochę myślę, że tak. Nie uciekałyśmy od tego, a w zasadzie się tym bawiłyśmy, szukałyśmy nowego spojrzenia na seksualność, ale myślę, że w takiej formie, która jest dosyć dostępna i zapraszająca, a nie oburzająca czy kontrowersyjna.

0: wam jest źle, aż tak źle nie jest.
1: Mało gorzej.
2: No, dużo, dużo gorzej. Jest różnica pomiędzy tym, kiedy czuję się bezpiecznie, a tym, kiedy czuję się bezpieczeństwem unieruchomiona.
3: No, spektakl dotyczy grupy kobiet, które trafiają do domu samotnej matki i tam okazuje się, że muszą zmagać się z przepisami, które wprowadza konserwatywna osoba zarządzająca tą miejscowością. Jest to surrealistyczna sytuacja, inspirowana i przetwarzana przez Szpilę w swoim opowiadaniu. Jednak no, one muszą się po prostu zmagać z jednej strony z takim codziennym życiem matki w domu samotnej matki, a z drugiej też z takim właśnie społecznym naznaczaniem tych kobiet i ich prawem do seksualności, do wolności, do bycia zmęczoną, do bycia też niewystarczającą czasami. Też w tym spektaklu zależy nam na tym, żeby dowartościować takie głosy, które dotyczą tego, że matki mogą czegoś nie móc, albo mogą być zmęczone, albo mogą nie dowozić i nie są w tym same.
4: Wizualne skojarzenie jakoś z Margaret Atwood trochę, nieprzypadkowe?
3: Myślę, że to nie była taka bezpośrednia inspiracja. Oczywiście no, mamy tutaj bohaterkę Maria Magdalena, która jest powiedzmy taką postacią, która reprezentuje kokon, ale jest też postacią, która w naszym ujęciu nie jest taką cerberką instytucjonalną, która w pewien sposób dyscyplinuje larwy. Jest to postać, którą chcemy ująć w taki też ludzki i dosyć kontrowersyjny i wymykający się myśleniu o takiej instytucji sposób. Jest to ciekawa propozycja, wzmacniająca i obnażająca właśnie te momenty, w których czujemy bezsilność i nie wiemy, z kim możemy o tym porozmawiać. I być może paradoksalnie przez takie dosyć mocne też obrazy, które można zobaczyć w tym spektaklu, poczujemy się w jakiś sposób otulone i być może, mam nadzieję, taką też zrozumiane i właśnie niesamotne w tym doświadczeniu.

0: A na próbę medialną larwy wybrała się Paulina Nawrocka. Dziękuję. Zmieniamy temat. Computer Science for Embedded Systems, jubilerstwo czy Space Engineering to trzy z proponowanych nowych pięciu kierunków, na jakie można aplikować na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku uczelnia zwiększyła liczbę miejsc aż o 700, co przekłada się na większą szansę na dostanie się na wymarzone studia. Rekrutacja online już ruszyła, mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka uczelni.
1: Edukacja w Krakowie.
2: W tym roku w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no, będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją. A w tym roku ta nasza bardzo już bogata oferta też poszerza się o 5 kolejnych nowych kierunków. To są kierunki związane no, z tymi obszarami, które są najprężniej rozwijane, więc są to oczywiście i Space Engineering, to są studia z obszaru kosmicznego. W zeszłym roku uruchomiliśmy Wydział Technologii Kosmicznych, tam wtedy były tylko studia na drugim stopniu. W tym roku jest już oferta dla maturzystów. Rusza także kierunek Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo. To z kolei bardzo ciekawy taki kierunek, bo łączący i nowe technologie, ale związane z projektowaniem, z designem, więc właściwie takie łączenie trochę kompetencji, które potem jakby tworzą przecież przepiękne na przykład spersonalizowane produkty na rynku i dostępne dla wszystkich. Kolejna nowość to Computer Science for Embedded Systems. To z kolei kierunek, który też z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji będzie kształcił studentów w obszarze informatyki, elektroniki czy technologii właśnie inteligencji. Rusza także kierunek Geology of Natural Resources. To z kolei jest ukłon w stronę wszystkich tych, którzy interesują się pozyskiwaniem materiałów, surowców, ich przetwarzaniem. To szczególnie wydaje się interesujące w tej dobie no, zwiększonych potrzeb energetycznych całego świata. I wreszcie piąta nowość to edukacja matematyczna. To kierunek z myślą o przyszłych nauczycielach matematyki. Obserwujemy bardzo duży deficyt nauczycieli w tym obszarze w całej Polsce. No i wynika z tego, że ten kierunek też będzie cieszył się dużym zainteresowaniem właśnie z myślą o przyszłych nauczycielach królowej nauk.
3: W liczbach bezwzględnych jak to wygląda? Ile miejsc jest na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia?
2: Łączna liczba to 6061 miejsc. Uwzględniające już to zwiększenie, w zeszłym roku to było ponad 5000, w tym roku no to już jest ponad 6000 miejsc i rzeczywiście uwzględnia ta liczba już to zwiększenie związane z pewnie z większym naborem i większym zainteresowaniem kandydatów.
3: A progi te, które decydują o tym, czy się ktoś dostanie, czy nie, pozostają takie same, czy też czy one są ustalane na bieżąco, na podstawie na przykład średniej wyników matur, egzaminów?
2: Te progi punktowe, one są ustalane corocznie na podstawie wyników matur, więc tak naprawdę te progi my poznamy dopiero po tym, jak poznamy wyniki matur, natomiast co istotne, na tych najbardziej obleganych kierunkach, te progi co roku plasują się, no są po prostu bardzo wysokie, ponad 900 punktów trzeba mieć na tych najbardziej obleganych kierunkach. Od lat to są kierunki związane z branżą IT, ale w zeszłym roku na przykład też cyberbezpieczeństwo cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam mieliśmy ponad 10 osób na miejsce, więc niewykluczone, a nawet bym powiedziała, że bardzo prawdopodobne, że i w tym roku na tych najbardziej popularnych kierunkach te progi będą bardzo wysokie, bo ponad 900 punktów. Warto dodać, że na stronie rekrutacyjnej AGH istnieje taki kalkulator przeznaczony do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego. To nie jest narzędzie wiążące dla maturzystów, natomiast to jest pewien wskaźnik, który pokaże im, gdzie mogą ze swoim potencjalnym wynikiem się uplasować, więc warto z tej podpowiedzi skorzystać.
3: Ostatnie pytanie. Akademia Górniczo-Hutnicza zawsze chwaliła się tym, że tutaj każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Teraz biorąc pod uwagę zwiększenie liczby studentów o 10%, czy nadal to pozostaje w mocy?
2: Pozostaje w mocy to, że mamy największe miasteczko studenckie w AGH. Ponad 7 tysięcy miejsc jest do dyspozycji studentów.
3: Czyli mieszczą się ta liczba nowych. Aha, no tak, tylko część jest zajęta.
2: Tak, tylko że nie wszyscy nowi nasi kandydaci, wszyscy pierwszoroczniacy korzystają z tej opcji zakwaterowania w miasteczku studenckim. Ona oczywiście pozostaje niezwykle atrakcyjna i wiele osób rzeczywiście chce z tego skorzystać, no bo to jest przecież i konkurencyjna cena, i warunki, i bliskość miejsca studiowania, i bardzo dobre wyposażenie. Natomiast rzeczywiście nie wszyscy, którzy przystępują do nas na studia, korzystają z tej oferty. Większość pewnie będzie chciała, no i rzeczywiście to jest troszkę obwarowane, bo to związane jest na przykład z tym, czy ktoś wcześniej studiował. studiował w AGH, jak daleko ma do swojego miejsca zamieszkania, więc kilka tych kryteriów z pewnością trzeba będzie spełnić, żeby móc zamieszkać w miasteczku studenckim.
3: Czy możemy powiedzieć, zapraszamy do AGH, jak się dostaniesz i będziesz chciał dostać akademik i spełnisz wymagania, to dostaniesz miejsce? Czy raczej już w tym roku nie?
2: Takiej gwarancji nie złożę, natomiast ona nie jest podyktowana tym, że mamy więcej kandydatów, tylko proszę pamiętać, że w miasteczku studenckim mieszkają też studenci lat wyższych i to nie jest tylko przestrzeń przeznaczona dla pierwszoroczniaków, ale dla także studentów lat wyższych, a także studiów doktoranckich czy na przykład naszych pracowników.
0: A o szczegóły dopytywał Przemek Taranek. Teraz przerwa.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Przy mikrofonie wciąż bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam. Teraz czas na temat, w ramach którego dowiemy się coś więcej, jak można zadbać w mieście o nasz well-being. Wkrótce będzie okazja, aby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie i to właśnie w centrum Krakowa. Park przy Fabrycznej po raz kolejny zmienia się na czas wakacji, przestrzeń spotkań i aktywności dla mieszkańców. Do końca sierpnia możecie skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, w tym m.in. z jogi i pilatesu. W programie letnich atrakcji nie brakuje też różnego rodzaju animacji dla najmłodszych. To jednak nie koniec, bo treningi będą też organizowane w parkach Jordana, Reduta i Petnarskiego. Według organizatora tych atrakcji, czyli Zarządu Zieleni Miejskiej, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czas wolny w Krakowie.
4: Wakacje już za rogiem, lato w mieście już powoli czuć, zresztą obserwuje się coraz więcej krakowian na Kopcu Kraka czy na Zakrzówku, ale te letnie dni można też spędzić aktywnie. I Państwo chcą to kolejny rok z rzędu udowodnić w parku przy Fabrycznej. Jakie atrakcje Państwo przygotowaliście na ten nadchodzący sezon?
5: Rzeczywiście Park przy Fabrycznej to takie miejsce, w którym te letnie animacje, myślę, wpisały się już tak na stałe. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zawdzięczamy to budżetowi obywatelskiemu, czyli inicjatywie mieszkańców, którzy najpierw zabiegali o to, żeby tam powstał park zamiast parkingu, a później stwierdzili, że to, co jest też bardzo istotne, to zaanimowanie tej przestrzeni, bo chcemy, żeby ta zieleń nam służyła i żebyśmy mogli miło w niej spędzać czas. I już właśnie kolejny rok z rzędu Park przy Fabrycznej zaprasza mieszkańców do różnego rodzaju aktywności. Przez całe lato działa tam taka letnia strefa i można ten czas spędzić nieco bardziej aktywnie, ale można też korzystać z tej przestrzeni, odpoczywając, różnego rodzaju zajęć, warsztatów, pikników. Tego będzie naprawdę bardzo taka szeroka propozycja. Takie aktywności bardziej sportowe to od czerwca do końca sierpnia w każdy poniedziałek o 19 zapraszamy na jogę. Czyli takie zajęcia wzmacniające ciało, poprawiające elastyczność, też pomagające się wyciszyć. Więc myślę, że to, czego bardzo potrzebujemy, wtorki o godzinie 10 to Fabryka Zdrowia dla Seniora. Zajęcia dedykowane właśnie seniorom, którzy chcą zadbać o zdrowie, o sprawność, o dobre samopoczucie w takiej przyjaznej atmosferze na świeżym powietrzu. W czwartki o 18 zajęcia z cyklu Zdrowy Kręgosłup, czyli też takie zajęcia łączące pilates, trening wzmacniający, właśnie z takimi ćwiczeniami pomagającym nam w tym, żeby utrzymać sprawność i zadbać właśnie o nasz kręgosłup. Natomiast to nie wszystko, co jest zaoferowane w Parku przy Fabrycznej, bo będziemy się też spotykać na różnego rodzaju wydarzeniach. 9 czerwca Teatrzyk Kukiełkowy dla dzieci. W czerwcu również koncert zespołu Czereśnie, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Będzie też piknik na początek wakacji, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego w piątek zapraszamy na piknik taki w klimatach Nocy Świętojańskiej. Będą warsztaty z rękodzieła, wyplatanie wianków, tworzenie ludowych korali, animacje dla dzieci, a na koniec o godzinie 21 będzie Teatr Ognia Inferis z takim pokazem właśnie Nocy Słowiańskiej. W Parku przy Fabrycznej będzie też kino pod chmurką, więc myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. Jest to taka strefa, gdzie są też leżaki, gry planszowe, kocyki, więc przy pięknej pogodzie można po prostu korzystać z tej przestrzeni na różny sposób. I strefa utworzona właśnie z budżetu obywatelskiego już w tamtym roku pokazała, że jest tam naprawdę taka silna społeczność, która chce się zintegrować, która chce ten czas spędzać właśnie podczas takich aktywności. No bo po cóż mamy tą zieleń? Po to właśnie, żeby z niej korzystać, żeby spędzać w niej miło czas i myślę, że takie inicjatywy są bardzo cenne i pokazują, że no jednak potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy spędzać ten czas czasem bardziej aktywnie, czasem spokojnie, natomiast tak, żeby on był w jakiś sposób ciekawie zaanimowany.
4: Tym bardziej, że wydaje mi się, że każdy z nas szuka tego zielonego zakątka, tego swojego gaiku, gdzie mógłby właśnie te baterie na nowo naładować. Ale które z tych aktywności, o których pani wspomniała, cieszą się największym zainteresowaniem? Bo rozumiem, że też jakieś wnioski wyciągacie z lat poprzednich, chociażby jogę właśnie pamiętam z zeszłego roku.
5: Ćwiczenia na pewno, ale też myślę, że różnego rodzaju takie warsztaty kreatywne, czy dla dzieciaków, łączące trochę przyjemności i edukacji i różnego rodzaju takie wydarzenia piknikowe, czyli takie wydarzenie prawie całodzienne, w trakcie którego można skorzystać z różnego rodzaju zajęć. To myślę, że jest taki top tych wydarzeń, bo nawet jak ktoś nie ma konkretnego pomysłu i sprecyzowanego planu na dany dzień, to wystarczy, że na taki piknik przyjdzie i zawsze znajdzie coś dla siebie. Więc tutaj myślę, że tego rodzaju aktywności są właśnie tym, co mieszkańców zachęca, żeby odwiedzić daną lokalizację. My też niezmiennie każdego roku zachęcamy do ćwiczeń w parkach i oczywiście w tym roku no, nie mogło być inaczej. Prowadzimy zajęcia w 3 krakowskich parkach. Już zaczęły się one w pierwszych dniach czerwca. Zapraszamy do Parku Jordana na jogę w każdy wtorek o 17.30. Zapraszamy na pilates do Parku Bednarskiego w czwartki o 17.30. Zapraszamy też do Parku Reduta. Wszystkie informacje na temat ćwiczeń, terminów można znaleźć na naszej stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Także zachęcamy do tego, żeby z tych zajęć skorzystać. One są bezpłatne, nie obowiązują na nie zapisy. Natomiast no, praktyka zeszłoroczna pokazuje, że cieszą się ogromną popularnością i czasami na pilatesie czy na jodze było kilkadziesiąt osób. Wspaniałe prowadzenie z profesjonalnymi instruktorami, więc myślę, że można skorzystać z takiej aktywności pod chmurką, jeżeli tylko pogoda pozwoli, to właśnie pod okiem profesjonalisty, a nie w dusznej siłowni skorzystać z ćwiczeń, które oferujemy.
4: Zapisy nie obowiązują, tak jak pani wspomniała, ale czy trzeba coś ze sobą przynieść, na przykład matę?
5: Tak, mata zawsze się przyda, żeby rzeczywiście położyć się na macie. Joga czy pilates to są takie ćwiczenia dość wymagające, ale spokojne, więc rzeczywiście mata jak najbardziej wskazana, wygodne ciuchy, wygodne obuwie, no i też przede wszystkim woda. Warto mieć w jakimś bidonie wodę ze sobą, czy to z powodu słońca, czy z aktywności, której będziemy zażywać. Jak najbardziej do tego zachęcamy.
4: Nie bez powodu pytam właśnie o te własne rzeczy, ponieważ wspomniała pani, że w parku przyfabrycznej można skorzystać z leżaków, kocy, ze sprzętu sportowego. No i właśnie jak ten pomysł sprawdza się w praktyce? Czy krakowianie dbają o dobro wspólne?
5: Myślę, że takie okazje i takiego rodzaju aktywności wzmacniają to nasze poczucie takiego wspólnego dobra, bo no, mieszkańcy mają świadomość, że do tej strefy przychodzą przez całe wakacje. Czyli ewentualnie coś, co mogłoby ulec zniszczeniu albo mogłoby się oddalić z tego miejsca, no nie posłuży nam, jak przyjdziemy następnym razem. Więc myślę, że takie zaufanie i właśnie tego rodzaju spędzanie wspólne czasu buduje to nasze poczucie takiego dobra wspólnego, takiej integracji i tego, że jak coś jest robione nie tylko dla nas, ma służyć większej grupie, to warto o to wspólnie zadbać. Oczywiście no tutaj przesadziłabym, jakbym powiedziała, że sytuacja jest idealna. Natomiast jeśli chodzi o to dobro wspólne, natomiast myślę, że to są takie akty wandalizmu wynikające z zupełnie innych pobudek. Osoby, które szanują zieleń, które lubią spędzać w niej czas, no tutaj nie mają takich problemów, nie mają takich pokus. Tu raczej mówimy o takich celowych jakichś wybrykach gdzieś o różnej porze dnia w różnych przestrzeniach zieleni, gdzie no, zdarzają się takie sytuacje, czy to kradzieże, czy akty wandalizmu, nie wiem, niszczenia drzew. No niedopuszczalne z punktu widzenia kogoś, komu na zieleni uczelni zależy. Natomiast mam wrażenie, że jest ich mniej. I bardzo chcemy, żeby to nasze miasto, przestrzeń, w której przebywamy, była ładna, zadbana, żeby nam wszystkim służyła. Więc myślę, że dojdziemy do momentu, w którym to naprawdę będzie tylko incydentalne.
4: I czy obserwujecie Państwo właśnie, czy tego typu aktywności, jak na przykład w Parku Przyfabrycznej, który jest w końcu nieopodal tutaj różnego rodzaju budynków biurowych, przekładają się właśnie na budowanie takiej lokalnej społeczności?
5: Tak, jak najbardziej. Myślę, że taki jest cel, bo rzeczywiście nawet w Parku Przyfabrycznej, czy w ubiegłych latach w Parku Tetmajera na Bronowicach, gdzie też były organizowane tego rodzaju budżety, takich wydarzeń nawet nie musieliśmy specjalnie ogłaszać. Po prostu lokalna społeczność wiedziała, że to się odbywa, to było w ich najbliższej przestrzeni i naprawdę tłumnie przychodziła na te wydarzenia. Więc myślę, że też ilość osób, która z nich korzysta, pokazuje, że warto, że trzeba i to jest coś, czego nam w dzisiejszych czasach trochę brakuje, bo czasami nawet w tych dużych blokach, kamienicach mamy sąsiadów, nie zawsze ich znamy. A jednak to buduje takie poczucie własnej tożsamości, też bezpieczeństwa. Ale myślę, że człowiek jest taką istotą socjalną i wszystko, co sprzyja naszej integracji, zacieśnianiu więzi, budowaniu takich społecznych relacji sąsiedzkich jest bardzo ważne, bo przecież myślę, że nawet nie dla jednego rodzica miła sąsiadka to na przykład przy opiece nad dzieckiem, zerknięciu gdzieś w parku, w piaskownicy, no to jest samo dobro i o to powinniśmy dbać, więc myślę, że też bardzo ważne jest, żeby tak konstruować tą ofertę, żeby znalazło się w niej coś dla różnych grup wiekowych, bo myślę, że to też nie sztuka stworzyć zajęcia dla młodszych, stworzyć zajęcia dla starszych albo dla jednej grupy. Jeżeli wszystkich łączymy, to myślę, że to jest coś, co najbardziej takiej integracji służy. Podobnie rzecz się dzieje chociażby w naszym Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, gdzie mamy również warsztaty dla dorosłych albo warsztaty, które są dedykowane dziadkom i wnukom. Bo niekoniecznie musi być to wyjście z rodzicami. Relacje w rodzinie jakby możemy wzmacniać na różne sposoby, więc myślę, że takie konstruowanie tej oferty, żeby zachęcić do wspólnego spędzania czasu różne grupy wiekowe, różne grupy społeczne jest bardzo ważne.
4: Tym bardziej, że dziadkowie chociażby są bardziej wyrozumiali, czasami bardziej zaangażowani niż sami rodzice. Ale właśnie mówiąc cały czas o tych aktywnościach letnich, to w końcu mieszkańcy szukają ochłody w wakacje, prawda? Jest ciepło, no i w związku z tym Państwo uruchamiacie różnego rodzaju fontanny w mieście, czy właśnie wodne place zabaw. I jedno z nich, chyba najbardziej popularne, już jest włączone.
5: Tak, 1 czerwca już tak tradycyjnie w Dzień Dziecka uruchomiliśmy wodny plac zabaw w Parku Jordana. Będzie działał on do 16 września. Zapraszamy wszystkie dzieciaki 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20. Zapraszamy, żeby korzystać z tej przestrzeni. To jest miejsce, które cieszy się ogromną popularnością. Na miejscu są przebieralnie, są miejsca, żeby można było usiąść. Tutaj mówię bardziej o rodzicach, bo dzieciaki, no, jak widzą wodę, to raczej chcą z niej korzystać. Więc no, myślę, że Park Jordana to jest takie miejsce, którego nie trzeba przedstawiać. Także jest już czynne. Zapraszamy do tego, żeby skorzystać z tej przestrzeni. Natomiast 18 czerwca startuje kąpielisko w Parku Bagry Wielkie. I tam również wejście jest bezpłatne. Nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwać wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli. Dzieli od 10 do 18, także zapraszamy serdecznie.
4: A czym jeszcze Państwo planują zaskoczyć krakowian w te wakacje?
5: Na pewno będziemy spotykać się też z krakowianami na kinie pod chmurką. Kino na trawie to też taki projekt, który każdego roku staramy się w jakiś sposób i w różnych przestrzeniach zaoferować mieszkańcom, bo to też jest takie, myślę, że bardzo sympatyczne spędzenie wieczoru. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie niebawem opublikujemy informacje dotyczące terminów, filmów, lokalizacji. Natomiast tych kin będzie trochę, bo i partnerów do tego kina mamy wspaniałych. To jest chociażby Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Tu również też kina są finansowane ze środków dzielnicowych, więc na pewno w kilku krakowskich dzielnicach takie kina będą zorganizowane, ale też będzie realizowany budżet obywatelski, w ramach którego w sierpniu będziemy zapraszać na kino pod chmurką do Parku Krakowskiego. Także w tym temacie również bardzo dużo się będzie działo. Na pewno będą różnorodne filmy, różnorodna oferta. Myślę, że na jakieś wieczory będzie można wybrać coś i dla młodszych, i dla starszych, i z różnych takich kategorii, że tak powiem, jeśli chodzi o gatunki filmowe.
4: A kiedy w takim razie chcieliby Państwo rozpocząć ten cykl filmowy?
5: Pierwsze kino tak naprawdę będzie już w Parku przy Fabrycznej 17 czerwca, także myślę, że na to pierwsze już można mieszkańców zaprosić, a niebawem kolejne lokalizacje i kolejne terminy.
0: A ja podkreślę raz jeszcze, zarówno kino plenerowe, jak i pozostałe atrakcje, w tym wspomniane zajęcia sportowe, są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie oraz w mediach społecznościowych Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Dzisiaj 13 dzielnica, a kiedyś odrębne, prężnie rozwijające się wieloetniczne i wielokulturowe miasto. Podgórze, bo o nim mowa, ma swoje wyjątkowe muzeum.
7: Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność.
6: O tym za chwilę, a my zostajemy w Podgórzu, bo teraz opowiem Wam o unikatowym miejscu, jakim jest tamtejszy Fort Benedykt. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
8: Wędrówki po Krakowie.
9: To miejsce wyjątkowe, trochę prywatne, bo bez tego fortu nie byłoby naszego stowarzyszenia. Zarejestrowaliśmy działalność formalnie, żeby go bronić przed agresywnymi pomysłami. A wokół bieżące stowarzyszenie podgórze.pl. Nadbudowy, budowy trzypoziomowych parkingu, budowy betonowej wieży, którą by ludzie z tych podziemnych parkingów wyjeżdżali na dach fortu, który by się stał tak naprawdę podmurówką, a tam by powstała sala koncertowa na 700 miejsc, która by po prostu totalnie ten fort przygniotła, zmieniła i sprawiłaby, że wzgórze Lasoty, miejsce wyjątkowe na mapie Podgórza, na mapie Krakowa, po prostu stałoby się jakimś komercyjnym lunaparkiem albo jeszcze czymś gorszym. Fort jest, tak jak pan słusznie powiedział, jednym z niewielu centrum Podgórza. Przypomnijmy, że identyczny fort był na terenie telewizji Kraków, fort Krzemionki. Również fort znajdował się obok kopca Kraka, obok kopca Krakusa, fort Krakus, który został po wojnie wyburzony. Krzemionki poleciały wtedy, kiedy budowano telewizję Kraków. Natomiast Fort Święty Benedykt się ostał i te wszystkie pomysły, które przez ostatnie lata, właściwie od wojny, były na ten obiekt. Przez długi czas były tam mieszkania komunalne do lat 80. Takie czasy były, to były mieszkania komunalne. I ludzie chyba nawet nieźle to wspominają, że się mogli bawić w forcie i mieszkać tam. Natomiast potem trafił to fort w dzierżawę stowarzyszenia, które właśnie miało te wszystkie szalone pomysły, które się udało powstrzymać. Potem miasto szukało najemców, nawet się pojawił taki, który chciał tam zrobić glamping, czyli taki ekskluzywny camping i wypasać owce. Na szczęście to się też nie wydarzyło. Fort pozostał w rękach miasta i teraz ostatnim pomysłem jest właśnie Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w zakresie nauk ścisłych, czyli matematyka i fizyka. W ostatnich latach został przeprowadzony remont elewacji. Na razie za 6 milionów złotych została odnowiona całkowicie elewacja zewnętrzna i wewnętrzna. Jest to 16-boczny obiekt, właściwie okrągły, z dziedzińcem w środku.
10: On też ma taki nietypowy dość charakter jak na krakowskie forty.
9: Tak, to jest właśnie wieża maksymiliańska, taki typ fortów budowanych w górach. No, Krzemionki są jakimś wzniesieniem. Dokładnie identyczną kopią tego fortu był właśnie fort Krzemionki, który stał na miejscu telewizji, z którego tak naprawdę nic nie zostało. Podobne forty możemy znaleźć w Lwowie, w Weronie, właśnie tego typu okrągłe obiekty. Ten pochodzi z połowy XIX wieku. Był naprawdę dobrze zachowany już właściwie po tym, jak się ludzie wyprowadzili, też z pieniędzy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wykonano tam sporo prac, zabezpieczając, robiąc nowy dach, no ale potrzebna była funkcja i ten brak funkcji powodował, że do końca te prace nie były przeprowadzane, no bo trzeba wiedzieć, co będzie w forcie.
10: Kraków ma szczęście w sumie do tych fortów, bo kilka z nich w całkiem niezłym stanie się zachowało.
9: No tak, no są przykłady świetnych rewitalizacji już w Krakowie, choćby fort Borek, który co roku świętuje swoje urodziny, bo po prostu sprawdziła się ta funkcja jako centrum kultury. Kolejny fort Łapianka został zamieniony na Centrum Ruchu Harcerskiego. Też podobnież jako oddział Muzeum Krakowa radzi sobie całkiem dobrze, więc forty można zagospodarować. To są kosztowne przedsięwzięcia, natomiast są to unikalne przestrzenie, o które warto zadbać i którymi się warto potem chwalić.
6: Teraz coś dla miłośników książek i tych, którzy często odwiedzają Bibliotekę Kraków. Otóż czytelnia jakiś czas temu stworzyła mobilną aplikację. Wystarczy telefon, kilka kliknięć i zasoby biblioteczne nie będą miały już żadnych tajemnic.
8: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
11: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków.
12: Krzysztof Kwiecień, Dział Informatyzacji i Cyfryzacji Biblioteki Kraków.
13: Biblioteka Kraków to jest 170 tysięcy czytelników w różnym wieku, ponieważ postęp technologiczny staje się coraz większy. Coraz więcej osób też korzysta z urządzeń mobilnych, w tym aplikacji dostępnych w różnych historiach. Więc także i my, Biblioteka Kraków, musi się w jakiś sposób dostosować do tego, czego przykładem wcześniej były choćby książkomaty, gdzie umożliwiamy czytelnikom korzystanie jakby poza ustawowym czasem pracy bibliotek, dostęp do książek. Rewolucja dla nas to, i myślę dla czytelników, to właśnie aplikacja, którą można na urządzeniach mobilnych założyć, dzięki której ta oto karta biblioteczna, przed którą mam przed sobą, prawda, staje się, można powiedzieć, trochę zbędna, w sensie trzymania jej ze sobą, noszenia, pamiętania o niej. Ponieważ po zapisaniu do biblioteki, wprowadzeniu też jakby w ten świat cyfrowy, jesteśmy w stanie dzięki telefonowi, w którym mamy tę aplikację, zrobić to samo, co do tej pory robiliśmy za pomocą karty, a nawet teraz osiągnąć więcej, niezależnie od czasu, niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy. Proszę zobaczyć, mamy tu więcej możliwości. Wpisując tytuł, szybko uzyskujemy informacje, w ilu filiach, czy gdzie jest dostępna nasza książka, prawda? Mamy też informacje, w tym przypadku mam książkę Śladami Marka Chłaski i widać, że w wielu filiach ta książka jest dostępna, ale też mam zaznaczone od razu, w których filiach nie ma. To oznacza też dla czytelnika, że kiedy jest mocno zainteresowany danym tytułem, może po prostu sobie tę książkę zamówić i trafić do filii, gdzie ona jest dostępna, żeby ją po prostu odebrać, prawda? Kolejną rzeczą, którą jest mój regał, prawda? Czyli książki, które chcę przeczytać, które mogę wypożyczyć i też od razu widzę książkę, którą mam tutaj, prawda? I jest napisane, czy jest dostępna, czy nie jest dostępna, albo jeżeli nie jest dostępna, to po prostu wiemy, w którym momencie możemy się ponownie o nią starać.
12: Zbiory w naszym katalogu możemy przefiltrować po autorze, po gatunku, po odbiorcy, również po placówce, czyli po filii, gdzie możemy zdobyć dany tytuł. Wszystkie nasze wypożyczenia aktualne znajdziemy w zakładce Profil w opcji Bieżące wypożyczenia. Tam możemy kontrolować książki, które mamy wypożyczone, możemy je też prolongować ich termin oraz możemy też sprawdzać stan naszych opłat za przetrzymanie książek.
13: Też zwrócę uwagę na to, co często, bo nie zawsze przecież nosimy takie informacje ze sobą, choć mamy na przykład w filiach zakładki, gdzie jest napisane są godziny pracy tych filii, tam dane adresowe, ale tu też mamy dzięki tej aplikacji dostęp i wyraźnie od razu jest napisane, prawda, gdzie są filie, jakie są ich godziny otwarcia, są informacje, czy są jakieś zmiany. Jest też taka możliwość, która tu daje nam dostępu do informacji na temat wydarzeń.
6: Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS.
8: Muzea w Krakowie.
6: Ukazuje fenomen Podgórza jako kiedyś odrębnego miasta, a dziś jednej z dzielnic Krakowa. Zlokalizowane w dawnym zajeździe Muzeum Podgórza to obowiązkowy punkt dla wszystkich zainteresowanych historią miasta i nie tylko.
7: Takie było nasze marzenie. Tak marzyliśmy o tym, żeby Muzeum Podgórza było miejscem, w którym opowiadamy nie tylko o historii tak zwanego Starego Podgórza. Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Tylko obejmujemy swoim zainteresowaniem cały prawy brzeg Wisły. Tak naprawdę wystawa tak zwana główna opowiada rzeczywiście o historii dawnego miasta Podgórza. Zaznaczamy jakimiś punktami to, że Podgórze później po połączeniu Krakowa i w pewnym momencie był to właściwie cały prawy brzeg Krakowa. Na wystawach czasowych staramy się rozwijać wątki dotyczące różnych innych obszarów dzisiejszej tej wielkiej prawobrzeżnej dzielnicy. Nie ma już jako takiej administracyjnej dzielnicy, ale jednak bardzo wiele innych dzielnic i Wola Duchacka, czasem Prokocim, czasem Bieżanów jeszcze utożsamiają się z Podgórzem. No i my wszystkich przygarniamy do serca. Bardzo nam od samego początku na tym zależało.
10: I wyraźnie Państwo też zaznaczają z jednej strony tę odrębność Podgórza jako kiedyś zupełnie osobnego, bogatego miasta z własną historią, własnymi zwyczajami i też tę jedność z Krakowem, bo Podgórze stało się pełnoprawną dzielnicą, częścią Krakowa. Szkoda, że nie ma dwójmiasta, Kraków-Podgórze, tak jak Budapeszt.
7: Miasto Kraków-Podgórze. Nie wiemy, czy był taki pomysł, żeby kiedykolwiek istniała taka nazwa Kraków-Podgórze, tak jak Bielsko-Biała czy Budapeszt, ale myślę, że Podgórze nie miało aż takich ambicji, choć jak wiemy, ten moment połączenia był bardzo kontrowersyjny, dyskutowany i nawet oprotestowany. Dzisiaj chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Jedyne zdjęcie, jakie zachowało się z połączenia Podgórza i Krakowa, znamy, żadnego więcej, to nas bardzo wiele razy zastanawiało, ale pewnie dlatego, że akurat na ten moment przypadła wojna i różne inne bardzo trudne historie. Muzeum Podgórza jest jedynym w Krakowie na pewno, być może jednym z pierwszych albo jedynym w Polsce muzeum, które powstało dzięki sile społeczności. Pierwsze muzeum, na którego powstanie nie miały wpływu żadne siły polityczne, tylko bardzo silny nacisk społeczny. Jeżeli mówimy o tej inności Podgórza, to właśnie w tym ona się przejawia. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali z mieszkańcami Podgórza w początkach XXI wieku, nie każdy by pamiętał, że Podgórze było kiedyś osobnym miastem. To się wyczuwało. Każdy, kto kiedykolwiek przyjechał choćby na chwilę do Krakowa i przekroczył ten prawy brzeg Wisły, zauważał, wyczuwał, że jest w jakimś innym fragmencie Krakowa.
10: I do dzisiaj to się zauważa.
7: Do dzisiaj tak jest. Dzisiaj już to wiemy. Dzisiaj wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie po to, żeby zobaczyć tę inność. A wtedy to było bardzo często przypadkowe i bardzo wielu Krakowian, którzy zamieszkali w Podgórzu po wojnie, bo jak wiemy, Podgórze zostało wyludnione, czuło tą inność. Ci, którzy byli ciekawi, dowiadywali się i wiedzieli, natomiast niewielu wiedziało, bo Podgórze było zaniedbaną, robotniczą dzielnicą Krakowa po wojnie. Bardzo długo taka opinia i taki obraz i właściwie stan faktyczny trwał mniej więcej do końcówki lat 90. do początku 2000 lat, czy do początku XXI wieku. Kiedy to udało się, myślę, że głównie dzięki działaniu wtedy Stowarzyszenia Podgórze.pl, Domu Kultury Podgórza i Domu Historii Podgórza, może to nie zabrzmi zręcznie, ale edukować albo uczyć się wzajemnie z mieszkańcami Podgórza, w którym miejscu jesteśmy, co jest dla nas ważne, dowiedzieć się, że Podgórze miało swoją historię jeszcze przed 1939 rokiem, czyli to nie tylko getto, KL Plaszow i historia Schindlera, ale to historia Podgórza, która sięga, jakby nie patrzeć, czasów średniowiecza, kiedy to jeszcze było zaplecze przemysłowe miasta Kazimierza.
10: No i powiedziała Pani, że Muzeum Podgórza powstało niejako z pracy i wysiłku ludzi, Stowarzyszenia Podgórze.pl między innymi, ale też i mieszkańców. No i trwała też batalia o to, żeby Muzeum Podgórza powstało.
7: Może nie batalia, a długi okres, niemal dekada przekonywania i władz miasta, i trochę samych siebie, i wszystkich dookoła, że Podgórze jest warte opowiedzenia za pomocą muzeum. Więc wiedzieliśmy, że na pewno ta historia to jest niekończąca się historia fragmentów, drobnych tych mikrohistorii, które składają się na naszą dużą historię. No ale mieliśmy też już wtedy czym opowiadać. Dom Historii Podgórza wtedy już zgromadził niewielką, ale taką znaczącą kolekcję, która weszła w kolekcję Muzeum Krakowa i jest częścią wystawy głównej. I w momencie, kiedy dyrektor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, a wtedy jeszcze Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w pewnym momencie powiedział, że Podgórzanie dojrzeli do tego, żeby mieć własne muzeum, no to właśnie to muzeum się stało. Ale my dojrzewaliśmy razem z tymi latami, dojrzewaliśmy z władzami miasta, z radnymi, których uczyliśmy, gdzie fort, gdzie kościółek świętego Benedykta, razem z władzami miasta, z urzędniczymi władzami miasta, kiedy to informowaliśmy, że należy zmienić drogowskaz pod tytułem Apteka pod orłem z niebieskiego na taki, który informuje jednak o zabytku, a nie o aptece, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest apteka pod orłem i tak dalej, i tak dalej. Tych historii było mnóstwo. Też lista Schindlera na zabruiła bardzo wiele w tej historii, bo przez niemal 30 lat trochę się męczymy z tym, żeby odkręcać informacje o tym, że w Kamieniołomie mieli Libana, to nie był K.L. Plaszow, tylko tam był Baudins, to tylko odbywała się tam ta scenografia filmowa, która tam istnieje, świadczy o tym, że kręcony był tam film i że getto było jednak w Podgórzu, a nie na Kazimierzu i tak dalej, plus wiele legend i miejskich również i takich nieprawdziwości typu Józefstadt, żaden Józefstadt, to, że było to konkurencja dla Krakowa, Podgórze, no pewnie trochę było, dzisiaj się trochę mniej upieramy na ten temat, ale mnóstwo jeszcze historii mamy do odkrycia. Staramy się na wystawach czasowych o tym opowiadać podczas spacerów, podczas wykładów, podczas wszystkich tych aktywności, przede wszystkim w depozycie pamięci, kiedy to na wszystkie te dziury w naszej opowieści, to czego nie wiemy, uzupełniają nam fantastyczne mieszkańcy, od których się naprawdę bardzo wiele uczymy.
6: Muzeum Podgórza znajdziecie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 1.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Jeżeli jesteście miłośnikami historii o nocnym życiu Krakowa, to z pewnością słyszeliście o Ermitażu. To klub, który powstał w miejscu dawnego kina Młoda Gwardia na terenie Wesołej. I to właśnie ten wątpliwej renomy przybytek związany jest ze zbrodnią, która mogła nigdy nie zostać wyjaśniona. A tak na marginesie, to z materiału, który już za chwilę wam zaprezentuję, dowiecie się też, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa Wesoła. Posłuchajcie.
8: Kryminalny Kraków.
14: Wtedy być w Ermitażu to było coś. Rzeczywiście to był taki lokal, gdzie ludzie lubili przychodzić, lubili się pokazać.
15: Dariusz Nowak, były policjant.
14: I była, powiedzmy, jak na innego rodzaju speluny, czy takie sale, powiedzmy, mało towarzyskie. No to był lokal na wysokim poziomie. No dzisiaj, jak widzimy z tego, bo przecież to jest też tutaj niedaleko od nas, to jest pustostan i rudera, więc no czasy świetności ma już dawno za sobą.
10: Przypomnę tylko, że okolice Dworca Głównego w Krakowie.
14: Więc wie pan, dokładnie to też chciałem powiedzieć, ale też przecież jak popatrzymy, to był cały ciąg taki, bo niedaleko był browar, restauracja, a na końcu tego wszystkiego, ponieważ tam działy się cuda, dosłownie w przenośni, jest Biały Domek. No nikt też w Krakowie nie mówi, że to jest drugi komisariat policji, tylko wszyscy wiemy i mówimy Biały Domek i wiemy, że chodzi o policję, ale przecież i dużo mówimy o osiedlu Wesoła. No, skąd nazwa Wesoła? Wesoła, bo wszystko tam było wesołe. To dawniej oczywiście to się inaczej nazywało, na przykład lupanary, domy wesołe, no ale wiemy, jaka jest taka nazwa, której raczej w radiu nie powiemy. No co do tego, to były generalnie domy uciech, zlokalizowane blisko krakowskiego rynku, więc możemy powiedzieć, że to całe osiedle było osiedle wesołe, zresztą nazwa została do tej pory. Wśród nich właśnie świetnie się wtopił Ermitaż. To taka historia dosyć stara, z 1998 roku. Trzy panie pojechały, koleżanki z pracy, no panie już, że tak powiem, po przejściach, bo i po rozwodach, panie w wieku takich, powiedzmy, 40 paru lat, no postanowiły wybrać się do tego właśnie Ermitażu, żeby się trochę zabawić. Usiadły przy stoliku, no i w którymś momencie, w czasie tego wieczoru, podszedł do tego stolika przystojny chłopak, on miał 24 lata, Marian. No, zrobił wrażenie szczególnie na pani Teresie, ona była nim oczarowana. No i tak się zaczęło, tańczyli całą noc, rozmawiali. Pan Marian mówił, że jest malarzem, nie dodał tylko, że nie jest malarzem artystą, a po prostu malował pokoje. No ale to już był taki szczegół, który dopiero później pojawił się już w śledztwie. Pani Teresa zabrała pana Mariana do mieszkania. No i wydawało się, że to będzie taka raczej romantyczna przygoda, natomiast następnego dnia nie pojawiła się już w pracy. Koleżanki oczywiście zastanawiały się, co się stało. Wezwały policję, policja weszła do mieszkania. No, Teresa już nie żyła, leżała na wersalce, ale była ubrana tak jak poprzedniego wieczoru, czyli tak jakby przyszła, nie rozebrała się, położyła się po prostu na łóżku, no i zmarła. nie było śladów ani włamania, bo drzwi do mieszkania były zamknięte, ani przeszukania, ani plądrowania tych gdzieś szafek czy pomieszczeń. To był rok 98. No, myślę, że policja, wtedy prokuratura, bardziej była zajęta walką z mafiami, bo tak rzeczywiście było. To było główne zadanie, bo wtedy był Pruszków, Wołomin, no w Krakowie też mieliśmy Pyzę, Marchewę, no mnóstwo tych gangów było wkoło, więc nikt, powiedzmy, tak do końca mówiąc szczerze, nie przejmował się tego rodzaju rzeczami, jak wszystko wskazywało na to, że pani po prostu pomimo 47 lat, ale zmarła. Mówię to dlatego, że nie było sekcji zwłok, więc parę dni później pani Teresa została pochowana na cmentarzu, były koleżanki, no tak jak to, tradycyjny pogrzeb. Natomiast Marian, on był z Podkarpacia, wrócił do siebie. Tam kolegom pokazał, że ma jakieś pierścionki, ma obrączkę, ma łańcuszek. Powiedział, że 2 lata wcześniej zmarła mu żona, co oczywiście nie było prawdą. Sprzedał te rzeczy w Lombardzie w Przemyślu. No, ale dokładnie 10 dni później, to pamiętam, bo to był wrzesień 98 roku, chyba 27 września przyszedł na komisariat właśnie tam w Przemyślu i powiedział, że w Krakowie zabił panią, że ma wyrzuty sumienia, że zabił panią, nie może sobie z tym wszystkim poradzić, no i dlatego się zgłasza. No, policjanci w Przemyślu sprawdzili, żadnego zabójstwa w Krakowie nie było. No, albo facet fantazjuje, albo no, próbuje, były takie metody, że ktoś próbował dostać się do więzienia po to, żeby zatuszować jakieś inne poważniejsze przestępstwo. No, różne to można było wziąć pod uwagę, ale wezwali kolegów z Krakowa, ponieważ on nawet na dobrą sprawę nie wiedział, gdzie był. A pani mieszkała na osiedlu na Wzgórzach, czyli ostatnie osiedle w Krakowie, praktycznie w hucie. No i przyjechał po jakichś tam kilku próbach, znalazł rzeczywiście to mieszkanie. To było mieszkanie właśnie Teresy. Teresy, która została pochowana parę dni wcześniej. No i z jednej strony tak, on się upierał, że panią Teresę zabił, że ją udusił.
10: Sekcji nie było.
14: Sekcji nie było. Prokurator mówi, no ale to był zgon naturalny. No, nie było innego wyjścia. Trzeba było panią Teresę z powrotem, a w zasadzie jej zwłoki wyciągnąć z grobu. Tak się rzeczywiście stało. Zrobiono sekcję zwłok. No i okazało się, że faktycznie Teresa została uduszona. No, wyglądało to w ten sposób, że Marian był, powiedzmy, takim uroczym człowiekiem na zewnątrz. On lubił też szczególnie, no, takie starsze panie, od siebie to sporo starsze, potrafił z nimi rozmawiać.
10: Taki żigolak.
14: Taki trochę taki żigolo, tak. Ale jak przyszło co do czego, już byli sam na sam, takie tet-a-tet, no to wtedy on nie bardzo mógł się zdecydować, ona go nazwała gówniarzem, wpadł w szał, no i ją po prostu udusił. Tak wyszła ta sprawa, no nikt by nie wiedział, że pani Teresa została zamordowana, gdyby nie te jego wyrzuty sumienia. Też powiedziałbym, z punktu widzenia tego, co zrobił, wyrok trochę kuriozalny.
10: Właśnie o to chciałem zapytać, jaka kara spotkała?
14: No, powiedziałbym niewielka, dlatego że w pierwszej instancji dostał 10 lat, a sąd apelacyjny obniżył mu karę do 6 lat.
10: A wiadomo, czy miał jeszcze jakieś inne ofiary na swoim koncie?
14: Raczej nie. Przynajmniej nic innego nie wyszło. No wie pan, sądzę, że jeżeli on miał takie wyrzuty sumienia po tym zabójstwie, no to raczej już chyba nikogo wcześniej nie zabił. No, wygląda na to, że ten jego żal był szczery i sąd go wziął pod uwagę, dając mu taką w sumie niewielką karę.
6: Ermitaż spłonął w 2023 roku, a Marian K. odsiedział cały wyrok. A my zmieniamy temat. Jeśli tak jak ja macie awersję do piłki nożnej, a może szerzej do dyscyplin kolektywnych, a chcielibyście rozpocząć swoją przygodę ze sportem, to nic nie stoi na przeszkodzie. W Krakowie możecie pływać na kajakach, żeglować, a nawet strzelać. Opowiada mi o tym Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
8: Audycja sportowa w Krakowie.
16: Zbudowaliśmy podziemiu tak naprawdę hali sportowej w takiej przestrzeni, która była mocno
6: zdegradowana,
16: zapleczowa, tak abym powiedział, zbudować tor do strzelectwa, który składa się, o ile dobrze pamiętam, z 8 torów. To jest kolejny taki przykład, gdzie z jednej strony członkowie sekcji zyskali bardzo dobre warunki do treningu u siebie na miejscu, ale też tam można przyjść jako mieszkaniec Krakowa, oczywiście w tych godzinach, gdzie ta strzelnica jest dostępna, i korzystać z tej strzelnicy rekreacyjnie. Więc to jest kolejny taki obiekt, gdzie łączy i ten sport zawodowy i dążenie do osiągania sukcesów, ale też jest dostępny dla mieszkańców i też laik może spróbować swoich sił. Spróbowałem, super sprawa.
6: Świetna zabawa, prawda?
16: Świetna zabawa, można się wkręcić, można się wciągnąć. Oczywiście nie wszystko jest dla wszystkich. Niektórzy w tarczę nie trafią, chociażby próbowali wiele razy i nie są stworzeni do tego sportu, natomiast można przyjść, można spróbować, można tego bakcyla złapać.
6: Ja pamiętam kiedyś chyba kilkanaście było strzelnic w Krakowie. One poznikały, absolutnie.
16: No tutaj problem jest taki, że jeżeli mówimy o strzelnicach całosezonowych, zamkniętych, no to jest to dosyć duża inwestycja, jednocześnie sport w pewnym sensie, który nie dotyczy wielu, nie jest sportem powszechnym, więc tu zawsze pierwszeństwo będą miały te obiekty takiej użyteczności szerszej, jak baseny, jak hale sportowe, natomiast fajnie, że ta jedna strzelnica powstała, gdzieś tam w pewnym momencie też była tworzona w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie taka koncepcja strzelnicy miejskiej jako szerszego, większego obiektu. Na razie ta inwestycja nie jest realizowana, natomiast może z czasem w Krakowie doczekamy się także kolejnych inwestycji dotyczących strzelectwa.
6: W takim razie Plusk idziemy do na wodę idziemy. Tutaj Kraków może poszczycić się też sporymi tradycjami. Myśląc woda, mówimy kajakarstwo na Kolnej. Tam mamy naprawdę super obiekt.
16: Tak naprawdę moglibyśmy od Tyńca spłynąć Wisłą przez Kraków.
6: To i prawda, bo jeszcze mamy przecież Zwierzyniecki chyba KS
16: no i
6: po
16: tak
6: drodze.
16: Po kolei mówić o różnych formach korzystania z dostępności.
6: No to płyńmy od Tyńca, słuchaj, do Nowej Huty albo prawie że do Niepołomic, bo do Mogiły.
16: Tak, to płyniemy, zaczynamy Kolną, Osir Kolna, klub kajakarstwa, krakowski klub kajakowy i tor kajakarstwa górskiego. Tor, który gościł już w zasadzie wszystkie imprezy poza imprezą Mistrzostw Świata. Tor, który też przeszedł modernizację z okazji organizacji Igrzysk Europejskich. No i tamto kajakarstwo górskie, które jest uprawiane i które może jest taką dyscypliną nie dla każdego, bo tu pewny poziom odwagi, chęci do podnoszenia swojej adrenaliny, ale też umiejętności trzeba mieć. Nie każdy może wejść na ten tor i po prostu sobie pływać. Natomiast jest możliwość, to kajakarstwo górskie funkcjonuje i funkcjonuje też na Kolnej klub, który pielęgnuje i rozwija te umiejętności. Natomiast troszkę dalej, ulica Księcia Józefa, Zwierzyniec i mamy nad Wiślan Kraków.
6: No właśnie, ja się tutaj

0: slip dowodowania małych jednostek. No i to takie kolejne miejsce, w którym możemy korzystać z uroków Wisły. Niewiele dalej nad Wiślan, o którym już wspominaliśmy. Tu z kolei ogromne tradycje wioślarskie. Tuż obok zresztą przystań AZS-AWF Kraków.
1: Tak.
0: Jak już bądźmy tacy precyzyjni. No i dalej z tą Wisłą spływają w kierunku Nowej Huty przystań w Nowej Hucie.
1: Mogile przy moście Wandy, przy ogródkach działkowych. Fajna sprawa. Tam możemy sobie popływać, no między innymi na optymistach. Optymisty to jest taki pierwszy krok do żeglarstwa bardziej wyczynowego. To jest niesamowity widok. Jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek jechał w miesiącach letnich albo wiosennych mostem Wandy i obrócił się w lewo albo w prawo, w zależności skąd jechaliśmy, czy od Płaszowa, czy od Nowej Huty. Dziesiątki małych takich łupinek z żagielkami i gdzieś tam te maluchy 8-10, a nawet 12-letnie walczyły z wiatrem. Fajna rzecz, no ale Jacht Club Kraków to nie jedyne miejsce, gdzie możemy nauczyć się żeglarstwa sportowego, bo możemy też się z Wisły przerzucić na bagry. W sumie niedaleko, bo to w Płaszowie, tam mamy klub Horn i klub Lider. W zasadzie dwie przystanie na bagrach i tam to żeglarstwo naprawdę bardzo mocno i z sukcesami też, co ważne.
0: Tak, dokładnie. Z sukcesami, z mocnym takim naciskiem na szkolenie dzieciaków, na szkolenie młodzieży.
1: Ale można zrobić też patent żeglarski, jakby ktoś chciał.
0: Można, robiłem. Tak, no bagry też miejsce, które zdecydowanie można polecić zarówno pod kątem żeglarstwa, no ale tam też rekreacyjnie, kajaki, supy. Także ta możliwość uprawiania sportów wodnych w Krakowie też jest spora i jest taki duży rozstrzał różnorodności, no tak jak mówiliśmy, od kajakarstwa górskiego przez kajakarstwo klasyczne po wioślarstwo czy żeglarstwo. Myślę, że tu akurat w tej materii całkiem dobrze.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Przy mikrofonie

0: Izabela Wasilewska. Witam i zapraszam. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku uczelnia przygotowała aż 13 nowych kierunków odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Tym samym w ofercie pojawiły się m.in. Media Studies i komunikowanie multimodalne, humanistyka cyfrowa oraz nowe studia matematyczno-informatyczne Mathematics and Computer Science, skierowane do najzdolniejszych kandydatów. Od tego roku zmieniają się też zasady przyjęć na medycynę, z korzyścią dla aplikujących. Mówią w kolejności pojawienia się na antenie rektor UJ profesor Piotr Jedynak oraz kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
1: Edukacja w Krakowie.
2: Szanowni Państwo, rzeczywiście na kierunek lekarski będzie zmiana zasad rekrutacji. Do tej pory Uniwersytet Jagielloński, podobnie jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, brał pod uwagę 3 rozszerzenia na maturze, podczas gdy większość uczelni medycznych 2. I my zapowiedzieliśmy z dużym wyprzedzeniem, a więc transparentnie tak, żeby się maturzyści zdążyli do tego dostosować, że 2 kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii. I teraz skąd ta zmiana? Obserwacja preferencji maturzystów pokazała, że wymagając 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym, tracimy bardzo dużą liczbę kandydatów, którzy są świetni z biologii i chemii, ale na przykład trochę słabsi z matematyki. Konfrontując to, co jest potrzebne na tych studiach, doszli do wniosku koledzy z Wydziału Lekarskiego, że matematyka z tych 3 przedmiotów w najmniejszym stopniu. Że rzeczywiście biologia ma znaczenie kluczowe, chemia bardzo ważne i chyba to jest dobre rozwiązanie, bo pozwoli większej liczbie osób, które, wierzcie mi Państwo, bo akurat moja córka teraz zdawała maturę, te 3 rozszerzenia, zdanie tych 3 rozszerzeń to jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi. Wydaje się, że rzeczywiście te 2 przedmioty, docelowo biologia i chemia, naprawdę załatwią sprawę i chyba cała Polska będzie tak rekrutować na medycynę. To będzie porównywalne, będzie można elastycznie też te decyzje rekrutacyjne podejmować, rekrutując się na kilka uczelni. Wiecie Państwo doskonale, że pragnienie studiowania medycyny jest tak duże, że każdy jest skłonny wyjeżdżać w tej sprawie, bo rozmawialiśmy na konferencji, że ci, co studiują dziennikarstwo, rzadko kiedy pracują w zawodzie, no w medycynie jest akurat odwrotnie. Zdecydowana większość pracuje w zawodzie.
3: Panie rektorze, mamy do czynienia z kumulacją roczników. Maturę w tym roku pisało 1/3, 30%, nawet ponad więcej uczniów szkół średnich. Jak uniwersytet przygotowuje się na tą kumulację? Czy zwiększacie liczbę miejsc, czy raczej nie i będzie się trudniej dostać na studia?
2: Zwiększymy rzeczywiście na część kierunków, tam gdzie da się to zrobić i będą dobrzy kandydaci, bo nie możemy tego nie zrobić. Natomiast generalnie nasza obserwacja jest taka, że system edukacji w Polsce funduje corocznie zmienne warunki młodym ludziom, bo różnią się poziomem trudności egzaminy maturalne. Różnią się poprzez modyfikację startu edukacyjnego liczebności tych maturzystów. Niektórzy, którzy są zwolennikami radykalnego podejścia do metod statystycznych, sugerują, żeby docelowo rozważać skalę centylową jako sposób rekrutacji, bo proszę popatrzeć na progi rekrutacyjne, na te kierunki najbardziej oblegane. Widać po tych progach różnice w poziomach maturalnych. A ponieważ można się rekrutować dzisiaj, można za rok, można za 2 lata, więc młodzi ludzie są w nierównej sytuacji rzeczywiście. No nie jest to nasza wina. W tym roku z jednej strony było dużo kandydatów czy maturzystów, ale podobno też poziom egzaminów maturalnych, szczególnie rozszerzeń z niektórych przedmiotów, był wyższy, więc prognozują specjaliści, że ostatecznie te 2 czynniki mogą się spotkać i wzajemnie skompensować. I pewnie będzie tak, że ostatecznie będą te limity czy te progi podobne jak w poprzednim roku, no ale to zobaczymy, jak sprawdzający już będą mieli tą pracę za sobą. Inna sprawa, proszę Państwa, jak już jestem teraz tutaj, czy rzeczywiście maturzyści muszą tak długo czekać na wyniki?
3: Ale liczba miejsc, panie rektorze, 9 tysięcy widzimy teraz na studiach stacjonarnych 1. stopnia. To jest ta sama liczba, co w ubiegłym roku? Czy
2: trochę większa, bo mamy te nowe kierunki, ale ponieważ mamy elastyczność, jeśli chodzi o ustalanie listy, proszę Państwa, tak naprawdę tylko na kierunki regulowane i to te płatne, na przykład na medycynę płatną, nie możemy przekroczyć liczby osób. Jeśli chodzi o limity tradycyjnej rekrutacji, mamy autonomię na szczęście i tą autonomią się posłużymy w tym roku. Ja chcę podkreślić, że możemy tę ofertę zmieniać i doskonalić tylko dzięki naszym pracownikom, którzy z jednej strony znają świetnie po kilka języków, z drugiej strony sami się zmieniają i rozwijają pod kątem potrzeb młodych ludzi. Efekt jest taki, że szereg tych programów studiów to nie są programy oferowane przez jeden wydział, czy tylko i wyłącznie przez uczelnię. To jest pewna nowość, bo zawsze byliśmy uniwersytetem wielodyscyplinowym, czyli mieliśmy tutaj i humanistów, i przedstawicieli nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, i nawet technicznych, ale to, w jakim stopniu dzisiaj współpracujemy nad tą ofertą, nigdy nie miało miejsca w Uniwersytecie Jagiellońskim. Myślę, że zyskaliśmy bardzo dużo dzięki sześciu latom realizacji programu Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej, gdzie zadeklarowaliśmy 6 lat temu, że będziemy pogłębiać interdyscyplinarność. To się stało nie tylko na gruncie badawczym, ale przede wszystkim na gruncie dydaktycznym.
3: Panie rektorze, zaciera się różnica między takim klasycznym podziałem na nauki humanistyczne i te ścisłe, związane z matematyką, z informatyką. Mówiąc wprost, potrzebujemy ludzi, którzy będą umieli pisać prompty?
2: No zdecydowanie tak. Przypominam, że bardzo część osób została pokrzywdzona informacją, że Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT do researchu przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Takie mamy czasy, że my postrzegamy te nowe narzędzia nie w kategoriach zagrożenia, które jakoś mamy i którego mamy jakoś unikać. Od razu mieliśmy takie podejście, że nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło. I słyszeliście Państwo już o pewnych eksperymentach dydaktycznych, na przykład na Wydziale Polonistyki z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji podczas egzaminu. To nie było właściwie zinterpretowane. Czasami to było pod kontrolą. Studenci wykorzystywali to poprawnie metodologicznie i nie pisali finalnie egzaminu z wykorzystaniem czata, tylko przygotowywali się wcześniej z tym narzędziem.
4: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. No to powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to to, że uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją. Także znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tę propozycję Wydziału Matematyki i Informatyki, to ona tak pojawiła się w naszej ofercie nie przez przypadek. Ona wynika bezpośrednio z pewnych doświadczeń samego Wydziału, który już od wielu lat prowadzi różnego rodzaju inicjatywy związane z przyciąganiem jak najzdolniejszej młodzieży na swoje studia. Tutaj pewne programy stypendialne, które już działają na wydziale, pokazały, że jest takie spore grono młodych ludzi utalentowanych, które jest zainteresowane podejmowaniem studiów na naszym uniwersytecie. Do tej pory w ramach postępowań stypendialnych ci kandydaci byli przyjmowani na poszczególne inne kierunki, które były w ofercie Wydziału Matematyki. Natomiast no, jakby na drodze ewolucji w ciągu ostatnich kilku lat te zainteresowanie pokazało, że jest potrzeba stworzenia odrębnej przestrzeni dla tych młodych ludzi, w ramach której oni będą mogli realizować już te swoje tak naprawdę dość mocno rozwinięte ambicje w zakresie samokształcenia i rozwijania swoich pasji związanych czy to z matematyką, czy z informatyką. Także ten kierunek jest pewną odpowiedzią na zjawisko, które już było obserwowane, które generuje dla tych młodych ludzi dedykowaną, konkretną przestrzeń, dlatego między innymi w kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają. Na moją wiedzę tak uszyty program jest unikatem w ofercie w ogóle jakby ogólnopolskiej. Oczywiście ten program, tak jak wspomniałem przy okazji swojej prezentacji, jest przede wszystkim dedykowany dla kandydatów zagranicznych, co pokazuje kwestię, jak tam są limity wskazane na tym konkretnym kierunku, natomiast mamy również bardzo uzdolnioną młodzież w kraju, która może podejmować jakby się wyzwań związanych z olimpiadami międzynarodowymi i dla takich osób również miejsce na tym kierunku jest przewidziany. Jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji, no to trzeba mieć świadomość, że ta rekrutacja wygląda bardzo różnie. Bardzo często na zachodnich uniwersytetach, w szczególności w krajach anglojęzycznych, rekrutacja jest prowadzona na drodze takiej bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, która jest z kandydatem prowadzona, bo tego typu inicjatywy i tego typu studia wymagają rzeczywiście szczególnego przygotowania do realizacji programu studiów. No i między innymi u nas jest tak samo, bo jakbyście Państwo spojrzeli w kryteria rekrutacji dla tego kierunku, to on, ten warunek formalny w postaci konieczności legitymowania się pewnymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej ma, ale co do zasady rekrutacja w dużej mierze prowadzona jest w oparciu o ten bezpośredni kontakt z kandydatem, tak żeby wybrać rzeczywiście te osoby, które najlepiej rokują.
5: Spotkałem się jakiś czas temu z taką opinią, i to od informatyka, że trenowanie sztucznej inteligencji nie ruszy do przodu bez humanistów właśnie, bez polonistów, że trenowanie tych modeli językowych, pisanie promptów, to jest działka, z którą sami informatycy posiadający kompetencje zupełnie inne sobie nie poradzą. Czy te kierunki, które tutaj Pan prezentował, one odpowiadają w jakiś sposób na to zapotrzebowanie? To łączenie właśnie dziedziny humanistycznej, wiedzy o języku, ale jednocześnie też nowoczesnych technologii.
4: Dokładnie tak, jak sam Pan redaktor przed chwilą powiedział, modele językowe. To już jest ten pierwszy sygnał, który jakby pokazuje, że to nie jest tylko jakby język informatyki i to, co jest jakby w strukturze technicznej sztucznej inteligencji, to oczywiście jest w pełni zasługa osób, które się bezpośrednio zajmują programowaniem. No i bez nich nie powstałyby prawdopodobnie te narzędzia. Natomiast w miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, lingwistyczne czy ogólnie rzecz ujmując humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie, jak najlepiej, żeby były coraz bardziej precyzyjne, bo de facto takie powinno być dążenie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
5: Jest nadzieja dla humanistów.
4: Dokładnie tak. Ja uważam, że ogólnie zawsze była, że bez humanistyki byśmy nie wiem gdzie byli jakby cywilizacyjnie. Natomiast rzeczywiście to przenikanie się coraz większe tych obszarów, które, no tak jak wspomniałem, jeszcze do niedawna były całkowicie odrębne i to zarówno w świadomości, czy to z kandydata na studia, studenta, ale czasem i prowadzącego zajęcia, teraz przestaje jakby funkcjonować i zaczynają się te nauki nam coraz bardziej przenikać i coraz na nowo zauważamy, że one są niejako od siebie zależne i powinny współpracować.
5: Odejmując te nowe kierunki, te 5 nowych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, biorąc pod uwagę te, które już istniały, porównajmy liczbę miejsc. Liczbę miejsc na tych kierunkach, które już były w tym roku z uwagi na tą kumulację, czy nie?
4: Co do zasady nie. Jeśli byśmy odjęli te około 140 miejsc, które nam się wyłania na propozycjach studiów pierwszego stopnia, to ta liczba jest bardzo podobna, to oscylujemy w okolicach prawie tam 9 tysięcy miejsc, więc co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku, natomiast jesteśmy przygotowani na to, żeby ten potencjalnie większy rocznik zaopiekować, że tak powiem, naszymi miejscami. Wychodzimy z takiego założenia, że takie jakby odgórne, systemowe zwiększenie limitu miejsc w całej ofercie nie jest działaniem pożądanym w kontekście tego, że przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie w momencie, kiedy już będziemy wiedzieć, jak się nam te statystyki rekrutacyjne układają. Mamy ku temu możliwości, tak jak wspomniał pan rektor, kierunki regulowane są tu pewnym wyłączeniem, no bo tam jakby ministerstwa narzucają nam konkretne limity przyjęć. Natomiast w przypadku pozostałej oferty, w miarę możliwości organizacyjnych i dydaktycznych jednostki, rektor ma tę autonomię i ma te narzędzia formalnie umocowane w regulacjach naszych tutaj dotyczących rekrutacji, które pozwolą na potencjalne przyjęcie większej liczby kandydatów.
5: Ale podsumowując, stawiacie na jakość, ale będzie trudniej się dostać w tym roku.
4: Pewnie tak.
0: A tym tematem zajął się Przemek Taranek. Dziękuję. Od siebie dodam jeszcze, że równolegle z UJ rekrutację rozpoczęła AGH, która w tym roku przygotowała aż 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną aplikacją. Teraz przerwa.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Filmowe lato wraca w wielkim stylu. Już 26 czerwca rusza jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania w kinie pod Baranami. W tym roku festiwal potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 3 września. Przez blisko 10 tygodni na widzów czekać będą najlepsze filmy ostatnich miesięcy i niezapomniane klasyki. A wszystko to pod hasłem Najlepsze lato ever.
1: Czas wolny w Krakowie.
7: Wojtek Kampa, Kino pod Baranami. Po raz 20 zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Jest to już totalnie nasza letnia tradycja, że w tym czasie, kiedy robi się ciepło i może tego czasu jest troszeczkę więcej, wracamy do najciekawszych tytułów ostatnich miesięcy, ostatnich lat, ale też do takich kultowych klasyków, które też często pokazujemy w ciągu roku, ale w trakcie wakacji jest to super moment, żeby je nadrobić też za trochę bardziej przystępną cenę biletów. Więc tak, po raz kolejny zaprosimy na letnie tanie kinobranie. Co roku jest to ponad 150 tytułów, które układamy w tematyczne tygodnie. W każdym tygodniu jest to około 20-25 tytułów na kilku seansach. Można przyjść, nadrobić, zbierać pieczątki i spędzić te wakacje naprawdę filmowo.
0: To już 20. edycja. Od 2 dekad krakowianie i nie tylko zwitają w waszych salach, aby właśnie powrócić do tych znanych filmów. Więc co szczególnego właśnie przygotowaliście w związku z tak pięknym jubileuszem?
7: W tym roku kinobranie odbywa się pod hasłem Najlepsze lato ever. Wymyśliliśmy je właśnie myśląc o tym, z czym nam się kinobranie kojarzy, czym dla nas ono jest, szczególnie po tylu latach, po tylu edycjach, które są już za nami. Każdy rok ma swoją taką właśnie myśl przewodnią. W poprzednich latach były to na przykład emocje, kolory, byliśmy w kosmosie, byliśmy w przeróżnych miejscach. Każdy ten rok to jest inny motyw przewodni i w tym roku trochę celebrując tą historię i trochę właśnie świętując to, że każdy ten rok jest jakiś, stwierdziliśmy, że ten rok to właśnie będzie taki nasz najlepszy rok, to będzie nasze najlepsze lato ever i w tygodniach tematycznych pojawią się właśnie motywy z poprzednich lat, czyli znowu gdzieś tam będziemy w tym lecie emocji, lecie kolorów, będziemy jakby szukać inspiracji właśnie w tych poprzednich latach i w tych tygodniach tematycznych właśnie znajdą się filmy, które najbardziej nam się z tymi motywami kojarzą, więc po pierwsze w tym roku rekordowo długo będziemy to kinobranie świętować, będzie to aż 10 tygodni, od 26 czerwca do 3 września. Szukamy tych inspiracji w poprzednich latach, układamy je w te tygodnie tematyczne, ale w każdym tygodniu na pewno każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Jest to bardziej taka wskazówka i to, czego w danym tygodniu można szukać.
0: Wspomniał pan, że szukacie inspiracji w poprzednich latach. Co miał pan tutaj na myśli?
7: Każdy ten tydzień, który zaprezentujemy w tym roku, właśnie chcemy, żeby był po pierwsze czymś, co jakby jasno narzuca jakieś skojarzenia, ale po drugie właśnie łączy się z tą historią festiwalu, czyli chcemy właśnie świętować te 20 lat, chcemy wyszukiwać to, co w tym kinie najciekawsze, ale też co narzuca nam pewne skojarzenia, czyli mieliśmy całą edycję poświęconą kolorom, no to w tym roku też poszukamy sobie filmów, które po prostu w jakiś sposób wyróżniają się swoim obrazem, zdjęciami, tym, co prezentują na ekranie poza treścią, tą formą. Będziemy patrzeć w kosmos. Mieliśmy wspaniały projekt Hail Mary na przykład w tym roku, którego akcja dzieje się właśnie praktycznie zupełnie poza kulą ziemską, więc na pewno w ten kosmos też zajrzymy. I tak, to są inspiracje, które zwykle co roku czerpiemy z tego, co w kinie najciekawsze, z tego, co się dzieje wokół nas. W tym roku tym, co wokół nas będzie najmocniejsze, to właśnie samo to kinobranie, czyli przede wszystkim lato, wspaniałe filmy, no i nie ukrywajmy, no klimatyzacja w sali kinowej w okresie letnim na pewno swoje też robi. I jest to zawsze program, który składa się z bardzo wielu czynników. Dużą reprezentację zawsze ma kino polskie. Zależy nam na tym, żeby to lato dawało okazję do nadrobienia tych tytułów, które w ciągu roku gdzieś tam mogły umknąć i które niekoniecznie zdążyliśmy obejrzeć. W ciągu roku dużo jest takich tytułów, które ze względu na ten napięty repertuar łatwo przegapić. Pojawiają się przez tydzień, czy przez dwa, czy nawet no, po prostu na pojedyncze pokazy specjalne. Więc latem właśnie zależy nam na tym, żeby te powtórki sobie zrobić i móc obejrzeć te filmy tak jak te filmy powinno się oglądać, czyli na dużym kinowym ekranie. Będzie sporo kina polskiego, które też miało bardzo, bardzo fajny sezon za sobą. Na przykład wspaniały debiut Emi Buchwald, Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, który zebrał bardzo dużo ciepłych recenzji i ciepłych reakcji również od naszych widzów, na pewno w programie się pojawi. Więc tak, są to, no i też filmy, które już gdzieś tam lata temu swoją premierę miały, ale do których lubimy wracać i oglądać po raz pierwszy, czy po raz kolejny. No i tak samo, jak wiadomo, z klasykami, filmy, do których wracamy rokrocznie. Mówimy na przykład tu o Wielkim Pięknie Paolo Sorrentino, które zawsze jest niekwestionowanym hitem kinobrania i nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez tego filmu. Więc tak, będą pewne filmy, które wracają co roku, będą filmy, które łatwo można było przegapić, a na które na pewno warto zobaczyć i do których warto wrócić. Chcemy też pokazywać te filmy nowej publiczności. Mamy bardzo dużą reprezentację młodych widzów, którzy po prostu nie mieli okazji zobaczyć niektórych filmów na dużym ekranie. I tak na przykład rokrocznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu naszych młodych ambasadorów kina pod baranami, czyli krakowskich licealistów, którzy są z nami związani przez cały rok. Jest to grupa 20 kilku właśnie uczniów szkół ponadpodstawowych w Krakowie, którzy współtworzą z nami program nie tylko kinobrania, ale właściwie przez cały rok. Spotykają się również na spotkaniach młodych amatorów kina raz w miesiącu w soboty. I oni też poza tym, że chcą oglądać te nowe filmy, to bardzo często właśnie chcą oglądać też te stare. Te filmy, które wielu z nas mogło obejrzeć przy okazji premiery, no ci młodzi ludzie często po prostu nie mieli takiej okazji i chcą je oglądać. Co jest bardzo super. Nie mówimy tutaj tylko o kinie komercyjnym, ale też o filmach artystycznych, o takich filmach, które są powiedzmy trochę bardziej niszowe, więc chcemy właśnie też przy okazji tego kinobrania mieć możliwość pokazania właśnie tej nowej widowni filmów, które my bardzo dobrze znamy i które lubimy. Więc to jest też właśnie z jednej strony okazja do powtórki dla nas, ale też właśnie do tego, żeby te stare filmy i te filmy, które obiły się już dużym echem jakby w świecie filmowym i nie tylko, pokazać właśnie tym, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji.
0: Ciekawy wątek pan teraz poruszył, bo przecież równolegle jak będzie letnie tanie kinobranie, to trwa cały czas cykl filmy wszechczasów. To już naprawdę są takie kultowe filmy, które każdy mniejszy czy większy kinoman powinien znać, chociażby takie filmy jak Psychoza czy nawet Dirty Dancing.
7: Dokładnie. I jest to coś, co bardzo lubimy, bo są to właśnie filmy, które w zdecydowanej większości znamy i które mamy okazję zobaczyć właśnie w domu, powiedzmy. Ale jednak w kinie jest to zupełnie inne doświadczenie. Przede wszystkim są to często jakieś kopie odrestaurowane i super jakości. A po drugie to takie wspólne przeżycie faktycznie z dużą grupą ludzi. Wspólne wzruszenia, wspólne śmiechy. Jest to zupełnie inny rodzaj doświadczenia i to sobie bardzo cenimy. I właśnie ten nasz cykl Filmy Wszechczasów to są te filmy, które dzięki nieocenionemu wsparciu finansowemu miasta Krakowa możemy pokazywać i sprowadzać właśnie do nas na te wyjątkowe pokazy. I w tym roku właśnie rozpoczęliśmy Dirty Dancing, rozpoczęliśmy przeglądem Hitchcocka. Mamy już program na cały rok do grudnia i mamy naprawdę bardzo, bardzo fajny, szeroki przegląd od Mężczyźni wolą blondynki z Marilyn Monroe przez kultowy film Spielberga, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, do którego trochę nawiązuje też w swoim nowym filmie Dzień Objawienia, którego premiera jest zaplanowana na 12 czerwca. Mamy tu Zmierzch Bogów, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Pogardę Jean-Luc'a Godarda, Kontrakt Rysownika, Romeo i Julia Baza Luhrmanna. Bardzo szeroki przekrój filmów zarówno gatunkowych, jak i tego, skąd pochodzą. Mamy tu kino europejskie, kino amerykańskie. Ja osobiście najbardziej się cieszę na ostatni pokaz w tym cyklu, czyli 16 grudnia Panienki z Rochefort, czyli mój ukochany francuski musical Jacques'a Demy'ego z 1967 roku. Widziałem go 3-4 razy, ale na ten seans kinowy właśnie bardzo się nie mogę doczekać, bo nie było takiej jeszcze okazji, a strasznie, strasznie się cieszę na to, że zobaczę ten film po prostu z innymi ludźmi i że razem gdzieś tam będziemy mogli go przeżyć. Więc tak, jest to nasz program, który bardzo lubimy i który nasi widzowie też lubią. Każdy z tych pokazów jest poprzedzony też prelekcją i można też ciekawych kontekstów przy okazji się dowiedzieć.
0: Ale to dopiero zimą. Ja jeszcze zimy nie chcę i myślę, że większość słuchaczy też jeszcze nie. Skupmy się na razie na tym letnim tanim kinobraniu. Pamiętam, że chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu w związku z listą, jaką opublikował Polski Instytut Sztuki Filmowej, tych najlepszych polskich filmów, to właśnie, czy wtedy inspirowaliście się poniekąd tą listą, wplataliście te najlepsze polskie produkcje, czy jakąś taką listą, jakimś takim zestawieniem inspirujecie się w tym roku?
7: Patrzymy na to, co się dzieje, na to, co też ludzie chcą zobaczyć. Niewątpliwie tego rodzaju inicjatywy wzbudzają pewną ciekawość u widzów i to, że chce się te filmy obejrzeć, więc na pewno układając ten tegoroczny program, co właśnie robimy w tym momencie, patrzymy na to, co zostało w jakimś stopniu wyróżnione, więc na pewno tego rodzaju lista też jest naszą inspiracją przy tworzeniu tego programu. No to jest też to, że szukamy tych filmów właśnie nie tylko powiedzmy tych bardzo popularnych i tych, które cieszą się dużym jakby frekwencyjnym sukcesem, no ale też takimi, które właśnie gdzieś mogą umknąć. Chcemy, żeby to kinobranie każdorazowo, z każdą edycją jakby też mogło być takim miejscem, do którego po prostu można przyjść, mając czas, przyjść w ciemno. Zresztą zdarzają się tutaj widzowie, którzy przychodzą do kasy, mówią: poproszę na najbliższy seans kinobrania, proszę tylko nie mówić tytułu i zamazać tytuł na bilecie, żebyśmy nie wiedzieli, co to jest. Na zasadzie, żeby zrobić sobie taką niespodziankę. I to jest moim zdaniem super rzecz, że można się dać zaskoczyć. Ten program też jest na tyle bogaty, że nie trudno jest trafić na coś, czego się jeszcze nie widziało. Na pewno przy tworzeniu tego programu szukamy właśnie takich możliwości, żeby można było łatwo trafić na coś bardzo wartościowego i ciekawego, czegoś nie znało. Zawsze sobie myślę, że być może tym moim ulubionym filmem jest ten, którego jeszcze nie widziałem, więc szukamy cały czas tego, co jeszcze przed nami i co do zobaczenia. No i na pewno tego rodzaju listy i inicjatywy są dla nas pewną wskazówką na to, na co warto zwrócić uwagę. Ale też patrzymy też w dużej mierze na to, co my sami lubimy jako zespół kina, no i też to, co lubią nasi widzowie. Każdorazowo przy ogłoszeniu kinobrania zbieramy propozycje od widzów. W komentarzach, w mediach społecznościowych zawsze mamy wysyp bardzo różnych ciekawych propozycji i też staramy się jak najwięcej z tych marzeń spełniać, bo to jest właśnie ten czas, że nie tylko my robimy ten program, w sensie my, którzy na co dzień programujemy repertuar kina, no ale też właśnie i widzowie, i nasi przyjaciele, z którymi współpracujemy przez cały rok, filmoznawcy, krytycy i inne inicjatywy, które wskazują na to, co warto obejrzeć. Młodzi, starsi, wszyscy. Jest to program, który faktycznie rodzi się z takiej kolaboracji bardzo szerokiej.
0: A propos rozmowy o kinie, to cykl Filmy Wszechczasów jest poprzedzony zawsze prelekcją osoby, która się na kinie zna, a w przypadku letniego taniego kinobrania tego nie ma, z tego co pamiętam, ale czy może planujecie w związku z tym pięknym jubileuszem poszczególne produkcje poprzedzić właśnie komentarzem na temat filmu?
7: Tak, zdecydowanie w tym roku, w związku z tym, że jest to właśnie ta okrągła 20. rocznica i chcemy, żeby hasło Najlepsze Lato Ever nie zostało bez pokrycia, planujemy różnego rodzaju rozmowy, spotkania z twórcami, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Ten program jeszcze się tworzy, więc jeszcze na razie szczegóły są owiane tajemnicą, ale już niedługo będziemy pierwsze szczegóły programowe zdradzać. Tak, naprawdę chcemy, żeby to było Najlepsze Lato Ever, więc wrócą uwielbiane przez naszych widzów pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga. Otworzymy po raz kolejny nasze archiwum plakatowe podczas plakatobrania, które też w tym roku planujemy troszeczkę urozmaicić. Będziemy mieć całą masę miejsc partnerskich po całym Krakowie, żeby po filmie czy przed filmem móc sobie skoczyć na kawkę, czy na ciastko, czy na jakieś jedzenie ze specjalną zniżką dla uczestników kinobrania. Więc tak, chcemy przede wszystkim w tym roku sobie troszeczkę ten program nasz urozmaicić, porozmawiać, czyli to, co lubimy najbardziej. No i chcemy, żeby faktycznie to kinobranie opanowało cały Kraków.
0: A pełny repertuar tegorocznej odsłony kinobrania już wkrótce znajdziecie na stronie Kina pod Baranami.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
1: Co słychać w Krakowie?
0: Dzisiaj zabieram Was do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, w którym możecie już oglądać ekspozycję poświęconą tamtejszemu designowi.
1: Muzea w Krakowie.
8: Anna Zabderska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
0: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
8: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne, natomiast wyposażyli nas i w opisy i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
0: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
8: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko, żeby on był idealny, to był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową. W zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny. My sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę. No i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
0: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
8: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza i tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach, taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma i to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje w przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
0: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
8: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowanych. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie i te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
0: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
8: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane. Ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którym się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. No, a jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę. Więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
0: Ale właśnie, skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
8: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo i te dwa tematy poniekąd się łączą, dlatego że, może zacznę od bezpieczeństwa, dlatego że on nam się połączy z tematem pandemii, dlatego że duża część z tych projektów, które tutaj mamy, właśnie wynikają z pandemii, albo służą ochronie osoby przed wirusem, albo służą, na przykład jest tam bardzo fajny projekt, niestety nie jest fizycznie na wystawie, ale jest przywołany w takim filmie, który pokazuje jego funkcjonowanie, czyli takiej stacji do mycia rąk. Ona jest niezależna od źródła wody, czyli nie trzeba mieć dojścia wody, nie trzeba mieć odpływu i nie trzeba tej wody regularnie dolewać, ponieważ ona się filtruje i oczyszcza i jest wykorzystywana ponownie. Jeśli chodzi o zdrowie, to i japońscy kuratorzy zaproponowali rozwiązania z jednej strony bardzo takie empatyczne. Jednym z moich ulubionych jest taka lampka, która służy do tego, żeby w nocy można było sobie oświetlić pacjenta, ale go nie budzić. Ją przypina sobie personel do odzieży i ona daje bardzo łagodne światło. Ale tam mamy też dwa bardzo mocne projekty, z które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne. I on akurat w farmacji jest to ważne, aby czasami to środowisko było absolutnie jak najbardziej sterylne, więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześniej udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
0: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
0: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
1: Tydzień w Krakowie.
0: Tradycja i nowoczesność. Tak w dużym uproszczeniu można zdefiniować japoński design. Zapraszam na dalszą część wycieczki po najnowszej wystawie w Mandze, gdzie zobaczycie ponad 100 przykładów współczesnego japońskiego wzornictwa.
1: Z mikrofonem przez Kraków.
8: tutaj mamy takie ciekawostki tak naprawdę. To, na co obecnie patrzymy, to jest na przykład pojazd, który może jeździć i po szynach, i po torach. I powstał dlatego, że w którymś momencie skończyły się tory, ale jednak gdzieś jeszcze dalej pojawiły się ciekawe miejsca, które dana prefektura chciała udostępnić zwiedzającym. Więc zamiast dobudować tory albo marudzić, że się tego nie da zrobić, wymyślili pojazd, w którym da się jeździć i po asfalcie, i po torach. Mamy też coś bardzo przyjemnego. Jest tutaj na wystawie łódź, która jest pływającym ryokanem, czyli taką tradycyjną japońską gospodą. To jest pięciogwiazdkowy ryokan. On jest cały wykończony w drewnie, piękne kabiny. Cała istota takiego rejsu to jest głęboki relaks na wodach jednego z wewnętrznych mórz Japonii. Podobne myślenie przyświeca projektowi pociągu, który tutaj też mamy. W dużej mierze też chodzi o jego projekt, jego wnętrza, foteli takich kubełkowych, wygodnych, które nas jakby tak pochłaniają na czas podróży.
0: Proszę przypomnieć, na ile kategorii jest podzielona wystawa?
8: Wystawa jest podzielona na 13 kategorii, z czego pierwsza to jest wprowadzenie, a później mamy 12 takich tematycznych, no i na końcu ta 12 to jest jeszcze synteza taka jakby. Tutaj też mamy takie ważne, ciekawe rzeczy, niektóre potencjalnie niezauważalne, jak na przykład kod QR, który jest pomysłem rzeczywiście japońskim, więc to, że on się pojawia tutaj na wystawie w takim dużym powiększeniu, to nie chodzi o to, żeby sobie zajrzeć na stronę, tylko właśnie jest on jednym z obiektów tej wystawy. Mamy też tam taki temat, którego też na co dzień nie zauważamy, ale on jest immanentną częścią naszego życia, a mianowicie krojepisma. Tu mamy japońskie krojepisma i bohaterem wystawy jest bardzo obfita biblioteka krojów pisma Morisoa Font Library. Mamy też, patrzymy w tym momencie na maskotkę. Maskotka to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli chodzi o komunikację, dlatego że japońskie prefektury jakby organizują takie konkursy, czy wymyślają i projektują maskotkę dla danej prefektury. I ta maskotka to jest jakiś rodzaj bohatera, który ma swoje imię. No i on się zaczyna pojawiać jako przedmiot pamiątkarski, czy jako przedmiot taki promocyjny, ale też na wielu różnych obiektach, przedmiotach, sam w sobie jako maskotka. I jest takim towarem eksportowym danej prefektury. To się przekłada i na promocję, i na profity finansowe również.
0: A czy na tej wystawie można coś bezpośrednio dotknąć? Bo obok nas na przykład jest taka architektoniczna konstrukcja i ją na pewno można sprawdzić. To może powiedzmy też coś o niej więcej.
8: Tak, tą konstrukcję można dotknąć, bo akurat wykonaliśmy ją na miejscu. Zresztą to jest jeden z powodów, dla którego ten projekt się pojawił na wystawie, to, że on jest łatwo produkowalny w różnych częściach świata. To jest system takich papierowych przegród. Ta papierowość polega na tym, że on jest skonstruowany z papierowych tub. I te papierowe tuby rzeczywiście można pozyskać. To jest projekt, który pojawił się w momencie, kiedy na świecie pojawiły się silne ruchy migracyjne, kiedy dużo ludzi potrzeba było zakwaterować, gdzieś przyjąć, ale każdemu w jakiś sposób dać fragment przestrzeni. Te migracje poprzedziły proces związany z wojną, z migracją przy okazji wojny u naszych najbliższych sąsiadów, ale tego typu rozwiązania też się wtedy sprawdzały. Pozostałych przedmiotów dotknąć nie można. Mamy małą strefę taką edukacyjną i tam jest kilka z nich przygotowanych do tego, żeby dotknąć, ale jeśli ktoś ma ochotę na obcowanie z japońskim designem, to choćby ów sos sojowy jest jak najbardziej dostępny. Co ciekawe, dostępne są też japońskie słodycze w Polsce i to również te, które mamy na wystawie.
0: To powiedzmy kilka słów jeszcze o tej syntezie, bo skoro znajdujemy się właśnie już niemalże na końcu wystawy, choć to nie koniec jeszcze naszej dzisiejszej opowieści, to właśnie synteza co tutaj zbiera?
8: Jeśli chodzi o syntezę, to ona w zasadzie zbiera takie tematy, być może trochę o których Japonia myśli na przyszłość. Po pierwsze o zachowaniu dziedzictwa. To są procesy, które w Polsce też już trwają, czyli wszelkiego rodzaju skanowanie materiałów, udostępnianie ich w repozytoriach. Mamy tutaj skaner 3D, który reprezentuje nawet bardziej zaawansowany proces, a mianowicie skanowanie też obiektów 3D, ale również w celu zachowania dziedzictwa. Mamy materiały związane z edukacją, czyli taka technologia, technologia edukacyjna, mamy interaktywny globus, który wyświetla nam to, co się dzieje na kuli ziemskiej w czasie rzeczywistym, albo mikroskop edukacyjny, który też jest przewidziany jako prosta, przyjemna rzecz do użytku w szkołach. I mamy inne rozwojowe technologie, na przykład mamy tutaj jedną z pierwszych protez biegowych. Ona rzeczywiście to jest jeden z tych przypadków, kiedy ten rok powstania jest bardzo wczesny i wiemy, że od tamtej pory ten temat się tak absolutnie rozwinął intensywnie, że te protezy dają już w tym momencie naprawdę niesamowite możliwości i osoby, które z nich korzystają, osiągają naprawdę ogromne prędkości biegając.
9: Wydawałoby się, że Japonia to jest taki fantastyczny kraj, no bo jednak wszystko jest bardzo innowacyjne, zawsze są Japończycy niemalże hop do przodu, no ale jednak natura nie była dla nich łaskawa, jeśli chodzi o położenie geograficzne i same płyty tektoniczne, które jednak często się przesuwają i dochodzi do różnego rodzaju wstrząsów ziemi. Czy na tym globusie można to zobaczyć?
8: Nie wiem, czy można na tym globusie akurat to zobaczyć, ale wiem, że na tej wystawie ten temat jest obecny. Mamy tutaj jeden z takich projektów, których byśmy się w Polsce w ogóle nie spodziewali, ale nazywa się on Musolator. Jest to rodzaj takiego zestawu trzech płyt, które pozwalają na to, żeby ustabilizować obiekty stojące na wierzchniej płycie. Sam ten projekt jest przygotowany dla obiektów mniejszych, bo dużo się mówi o tym, aby architekturę ustabilizować, aby ustabilizować wysokie budynki, żeby one były odporne na wstrząsy, ale ten projekt, o którym ja mówię, jest przygotowany dla przestrzeni medycznych, dla przestrzeni muzeów, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba zachować i ochronić jakiś obiekt, albo na przykład, nie wiem, maszynę diagnostyczną, albo w przestrzeni też jakiejś informatycznej, jakieś serwery, tego typu rzeczy, to wszystko też trzeba ochronić. Mamy też, i patrzę w tym momencie na projekt bardzo nieśmiały, ale też bardzo ważny. Okazuje się, że krata dużo lepiej niż lita ściana chroni przed działaniami sejsmicznymi i w celu zachowania tej architektury drewnianej, tradycyjnej, lepiej jest użyć właśnie takiego materiału, i to drewnianego, głównie po to, żeby ochronić przed skutkami działań sejsmicznych.
9: Wracamy zatem na początek tej wystawy. Omówiłyśmy już ryżowar. Mamy tutaj ten słynny sos sojowy, o którym też nieco dłużej porozmawiałyśmy, i te nudle. Co dalej? Jak należy się poruszać? Bo też mamy takie obiekty. No właśnie, mamy na przykład taboreciki dla dzieci.
8: Tak, mamy taboreczki dla dzieci. Tutaj mamy już kolejne kategorie. To jest część kategorii meble, jest elektronika, odzież i jeszcze dwie kolejne kategorie. No i po kolei różne z tych obiektów mają ze sobą jakąś historię. Tu w ogóle namawiam, żeby sobie zajrzeć, przyjrzeć się tym opisom i na przykład znaleźć jakiś swój ulubiony obiekt, bo jak najbardziej ta wystawa temu sprzyja. Patrzę sobie teraz na taki obiekt, który jest zupełnie nieśmiały, na taką drabinkę białą. Ja tutaj w toku przygotowań do pracy z tą wystawą zajrzałam też na stronę tego producenta i wiem, że on produkuje nawet większą ofertę różnego rodzaju drabinek, schodków tak zwanych. I bardzo mi się ten produkt spodobał. On jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, bardzo ładny jest, ale to jest produkt taki właśnie bardzo japoński, ponieważ on jest bardzo wielofunkcyjny. Wszyscy, którzy mieszkają w bardzo małych mieszkaniach, wiedzą, że każda przestrzeń jest na wagę złota i raczej w każdym bardzo małym mieszkaniu, które jest w pełni urządzone, taka drabinka się znajduje, dlatego że zwykle, tak samo jak u mnie zresztą w domu również, zajmujemy przestrzeń po sam sufit, czyli drabinkę mamy, żeby się dobrać do swoich naszych własnych szafek. I ta drabinka jest, może też służyć jako siedzenie, albo jako nawet stolik taki na jakąś kawę, na komputer.
9: Nieopodal mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli mówimy o krzesłach i o meblach. Jeden z tych mebli ma nawet dziurę w środku.
8: Tak, to są meble z lat 60. Ten, który ma dziurę w środku, to jest też mniej więcej z tego okresu. I to jest taki czas, on jest w ogóle wykonany ze sklejki, to też jest ciekawe. To jest krzesło do siedzenia na macie tatami, czyli ono nie ma nóg, jest płaskie, ale ma oparcie, co pozwala na wygodniejsze siedzenie na tej macie tatami, bo to czasami bywa niewygodne. A dziura jest po to, żeby cały obiekt był lżejszy i też łatwy do przenoszenia, żeby się go dało jakoś łatwo złapać. No i tradycyjnie tam właśnie w tym miejscu znajduje się poduszka, żeby było wygodniej. Mamy tutaj świetnie zaprojektowany i wykonany nóż. To jest tradycyjny nóż szefa kuchni. Nie jest on w żaden sposób, jego kształt nie jest tutaj innowacyjny, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że on jest dobrze wykonany. Japonia z tego słynie, ze świetnych noży. To są noże najwyższej jakości. To też wynika z tego, że tradycyjnie japońscy rzemieślnicy produkowali miecze. W momencie, w którym te miecze przestali powszechnie produkować, zaczęli się też wykorzystywać te same technologie do produkcji noży. Mamy dobrze zaprojektowane zaparzacze do kawy, butelkę, która służy do zaparzania herbaty na zimno, ale jednocześnie jest tak pomyślana, żeby mogła po prostu stanąć na stole jako jeden z elementów zastawy tej stołowej. Coś, co jest bardzo japońskie, czyli kuchenka gazowa, ale bez podpięcia do gazu. To jest taka kuchenka na taki nabój, dlatego że w Japonii gotuje się też często na stole. Na tym stole, na którym się je, czasami staje źródło ciepła i podgrzewa i tam proces gotowania następuje w trakcie posiłku. Tutaj mamy też przykład tradycyjnych technik. Mamy naczynia z laki. One się znalazły na tej wystawie dlatego, żeby gdzieś te naczynia również wprowadzić w kontekst designu, nie tylko tradycyjnego rzemiosła, więc to jest główne zadanie. Dalej technika jest dalej nadal tradycyjna, czyli mówimy tutaj o tym, że na takim rdzeniu, powiedzmy drewnianym, bardzo lekkim, pokrywa się go żywicą sumaka lakowego po wielokroć i to daje taki eleganckie wykończenie. Mamy przyurocze miseczki, które bardzo mi się też osobiście podobają. To są miseczki na ryż. Jeśli chodzi o ceramikę w ogóle naczynia, to w Japonii są pewne kanony, pewne kształty, które zostały ustalone i one są raczej niezmienne. Ta miseczka wprowadza tutaj malutką innowację.

0: nam tutaj, która jest producentem tych konkretnych pałeczek. W ogóle zajmuje się tematem projektowania pałeczek dla osób, które mają jakąś, dla których jakby używanie tych pałeczek jest w jakiś sposób utrudnione. Albo się uczą, czyli mają na przykład pałeczki dla dzieci, albo z powodu chorób czy różnych zwyrodnień dłoni po prostu ciężej się im używa. Te, które tu mamy, akurat są takie ładne, eleganckie, drewniane i ten klips jest schowany, tak żeby to nie było taka oczywista pomoc medyczna, ale jednak ułatwia ich używanie.
1: Na tej wystawie zobaczymy łącznie 110 przedmiotów jakże ważnych dla Japończyków na przestrzeni lat, to co jest dla nich najważniejsze na co dzień w ich życiu, ale tak, co Panią najbardziej zachwyciło, co jest dla Pani takim number one?
0: Bardzo jest to trudne pytanie, nie potrafiłam wybrać jednego obiektu, ja wybrałam ich kilka. Ale bardzo podobają mi się jedne z tych najprostszych takich rzeczy i też jakość ich wykonania. Więc ta drabinka, o której wspominałam, to jest tradycyjne krzesło, ale jest tak znakomicie wykonane, że zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i bardzo dużą przyjemność sprawiła mi ta pierwsza część, kiedy mogłam rozkodować te wszystkie pierwsze obiekty i zapoznać się z historią projektowania japońskiego.
1: A tę wystawę możecie zobaczyć do 30 sierpnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: kuchnie trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na Media Expert.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kygo oczywiście. O Poka Siemano, to jest weekendowe melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

dobry do samochodu. How does it feel? Dubdogs i Fezo w Melo Radio. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki. Dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam. Meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie. Oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarski, lubię cię jak lato w weekendowym Melo. A co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie. Wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Trzoba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
6: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.

0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

Mark Remont z numerem Sad Story. Lubi, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radio.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekend, weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player Melo Radio PL, tam cały line-up dobrego Melo, a ja trochę więcej na antenie o tym po 11.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli.

0: wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ło, widzisz to co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian March, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna 2 miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością, bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas. You Can't Stop the Beat.

0: Włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Meloradiu. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: Szopa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox. Znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubek. Bańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
14: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę!

0: kupię. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

Mockingbird, to Tiesto, Dmitri Vegas, Like My Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin Van Buuren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaen.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bedford Live Sleepwalkers z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12:00 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milki David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12:00 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
9: Ekstra! Piątek i sobota! Kaufland Card Extra!
10: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbicy.

0: z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Wracają juwenalia.

0: pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: No cześć, cześć. Już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle, czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii. Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

taka przyjaźń razem z Meloradiem Win. Gibbs, Dophouse i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
10: Bakłażan.

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem. Jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bebe Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?

0: historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Wejdź na rekrutacja.upj2.edu.pl i zostań naszym studentem.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777. Bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: Wyzwanie. Razem ze mną jest Paweł, siemano.
1: Siema.
0: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
1: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
0: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na
1: tak,
0: nim, na Red
1: to.
0: Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób, będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
1: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
0: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
1: Super, dziękuję. Udanej zabawy. Wyjmij wyzwanie.
0: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

0: All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.
1: Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Wracają Juvenalia Podbeskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
4: O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
5: bakłażan.

Paquito, Living on Video. Taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie głosówki, wiadomości. Ślicie, ślicie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer jeden w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk Meloradio tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacją.

0: MediaMarkt.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Po reklamie. Melo Radio Kraków na 101.3 FM.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Melo Radio.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21 astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
14: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września. 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
17: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Korek.

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym Melo, tak swoją drogą. Dobre Melo też przed Magdą.
1: Cześć, cześć Melo, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza, pozdro dla wszystkich.
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, tak jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
1: Boże,
3: ale fajnie.
0: Tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradiu. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time. Pitbull to jest ostatni numer ode mnie dla was. Macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

0: 20. Melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka.

0: 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. O reklamie. Melo Radio Kraków.
1: Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felty, Hey Son na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim majach Falińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach Kibica i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

0: Rock to you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe. Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Niskie ceny są codziennie.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Pripątek w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem, kto jeszcze. Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wactoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lej Mi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. To jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: Beautiful w Melo. Pierwszy set dla Mai Chwalińskiej, niestety przegrany. W drugim też idzie nie najlepiej, no ale zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Za chwilę będę miał za to lepsze wieści, bo powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200, a zagra nam Sean Baker i Maloy.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: O reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topic i Becky G jeszcze przed 17 w Meloradiu. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
7: Odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie. On, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Meloradio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie, Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Bets. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Meloradia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elitka i Enklapa i chcę więcej w Meloradiu 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
12: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
16: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
17: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

to dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie, a ja słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych, no i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy, no chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem, no do jakiegoś lasta można upolować, no ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie. It's

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zatem bądźcie blisko radia.
2: I have a dream. One day.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od marzeń do dyplomu. Maturzysto, trwa rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Studia nad cywilizacjami, polityka historyczna, digital media, dziennikarstwo, pedagogika, praca socjalna, psychologia, filozofia, teologia i wiele innych ciekawych kierunków czeka właśnie na ciebie. Wejdź na rekrutacja.upjp2.edu.pl i zostań naszym studentem.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Ło, widzisz to, co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen, You Mealy Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

to szał z w Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: to You Girl. Ja już się nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival, a najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Najedz się jak Dracula. Co jesz, żeby mieć power i dobrą krew? Opisz swój patent i weź udział w konkursie. Do wygrania nagrody związane z tematyką krwiodawstwa. Oddawanie krwi to green flag, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Dieta bogata w żelazo, witaminę C i białko równa się dobra krew. Zgłoś się już teraz na meloradio.pl. Na konkurs zaprasza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Melo, to Benassi Bros. Before przed dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Calvin Harris, jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: Reklama. Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekran.

Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: I tak sobie nucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Po reklamie.

Dobro narodowe. I numer DJ is Your Second Name, tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia, no i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy, oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka, tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. Bo to jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel jeszcze przed 20. To jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy.

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
7: All the way from Australia to introduce to you very young man about to take over the world. Please welcome Cyril.

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wracają juwenalia pod bez

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Po reklamie. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Melo. Melo Radio. Melo. Electrify your soul. Prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo. Melo. Turn up the volume. Skytech. Melo Radio. Is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w Skytech. To jest 75. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem. A ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Grease 2000 od Lomaxa. A już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: słuchajcie, this is Skytech. Potężna bomba od Keyza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka bigroomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

emoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lej Mi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. O reklamie. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: check AstateOfTrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Po reklamie. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.